Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
2: Witajcie mi drogeńkę, Demko Trochanowski stoi z strony radia, znaczy demko@lem.fm, to znaczy tam, gdzie piszecie swoje propozycje i komentarze. Do słowa wyci, coś może powiedzieć. Furt besidujemy, fajne besidy się z toho rodzat. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudować, a jeden słuchacz znaje, że to z jego przyczyny. Prosił, żeby go nie wymieniaty, bo wary, że za często go wymieniam. No, często dyskutujemy za to. Za to powiem, że dnes na osnowie tego, co już wiem, Riuk, albo w poprzednim programie, albo iż w dawniejszym, to tu przy śpiewku Rusala, Rusala w pekli, mama pala. Cypekli, mama pala, na dwie wersje i sud. No i tu się może poputaty, bo choć się rymuje Rusala i pala, no tu, a to ciłkom inczym odminę historii to słowa. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest cpacia, jest podobne do kusiczka do Rusala, ale to zaraz sobie objasnimy, ale ja bym tu dodał, że i kamienia się puta, bo to też średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż bilsze do toho. Za to słuchajcie dzisiejszy program, bo nadzieję się, bude bars ciekawo.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E jest też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchel.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.

Rusala, rusala w pekli mama pala, jak zme peret perywą powili, bo w tych starych lemkijskich przyśpiłkach, śpiwankach można i tynelem pamiat o dawnym życiu. No, ale jak budu starał się dnes wam dowesty niespodziewane językowo zagadkę i zidania, bo czasem taki jedna fraza, jeden styszok odkryje na misterius wił, kotry zuczat podibni, ale mają ciłko incze pochodzenia, tak jak im by się dyłał, rusala, pala, podibni. Tak samo się kinczet, hornia, budeme, zaraz widzicie jeszcze, co dalsze. No na pierwszy pozir, chociaż rymujut, kinczać się na ja, budwa zwuczat przyrodno, no i się mi zdaje, że na tym to podibnosty się budą kinczyty. Za to dodam jeszcze tu trzecią i czwartą grupę do toho, bo dodamy jeszcze taki, jak toto pala, toto hornia, może by to i toto chrobacza, toto listia, toto korinia, a i toto roblinia. Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenia może skrywaty ciłkom inczej historii, jak do toho doszło. No, pala, to zmusz by się dalej. W pretrzych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza też den tomu, mamy jachnia, jachniate, telate, late, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcza, dziewczate, przy tym, bo tu my sobie powiedzieli, że to małe istoty, tak są nazywane, przy tym stoją tak zmniejszone, jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy rusala, rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i rusala to na pewno nie jest nazwa ta jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata tiamy ciastem, ono różnie jest związane w różnych słowiańskich tradycjach. Tu od razu trzeba odkryć, że to rusala, nasze rusala, to idę od mnożnej formy rusalei. I za to tu dowodzimy, że mamy ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać polskie, na przykład juvenalia, cy, saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma mnożne czysło, bo to te rusalii dawno były nazwą, możesz powiedzieć, ciłoho toho światocznoho, praznycznoho czasu, a nie jak da jakoho jednoho dnia, bo jednej podziwi. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to tot ony rusalii mnożne czysło, koter przeszło do nas, do rusala. I może się tak tiamyty, że to mogło być toto rusala. No nie, one to są toty rusala, to znaczy od rusal do Jana mamy taki praznik, to znaczy, że od rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A odkąd się to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa, trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To rusalei to były dawno słowiańskie obriady związane z wesną, związane z roślinnością, ale też w merłyma i z takima wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tego obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadne siatnici, znaczy suszestwia światowego ducha. Ale sama nazwa Rusalii może mati jeszcze starszą taką, można powiedzieć, nesłowiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łatyńskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamiat od
tych ludziach, którzy od nas odeszli. Ale fajne pojaśnienia maje w stawistyci polski etymolog Aleksander Brickner, pyszuczy o rusałkach i rusaliach, tak? Bo rusałka niekoniecznie musi być związana z tą nazwą. Znaczy, że to mogła być czuła nazwa, która przyszła z łatyńskiego czy z greckiej świt, ale może powiedzieć lokalna nasza słowiańska sprawa, czy by się do YouTube o tych rusałkach, które by mogli się tiamyty z tymi rusaliami. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że do tych detali to jest inny sąd pewny. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to słowiański charakter obriadiu i też to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiać sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktosy sobie stiamy, że to możliwe z rusałkami, z tyma peredchrystiańskimi wirowaniami związane, no i tak jako Sysia to zjazało. Ale tu jeszcze fajna ciekawinka, bo jeszcze dnes rumuński język zachował nazwę Rusalii i to znaczy piadesiatniciu, Pentekost. I takie wyrażenia Dominika po Rusalii, to znaczy jakaś tam niedziela po piadesiatnicy, tak? Jak w cerkownym kalendarii, w cerkownej tradycji wysiaduje się o pierwszej, drugiej, trzynastej, dalszych niedzielach po sześciu Świętego Ducha. No i tu ci trzeba powiedzieć, że to kontrowersyjny sąd posered samych rumuńskich językoznawców etymologii za to, że one fiksują obi to form łatyńsku Rosalia i to Rusalii, które zachowali się w cerkownym języku. I to kus oddilajut, ale i uczat, że jedno przyszło, jedna nazwa przyszła od łatyńskiego świta, druga to ta Rusalii, Rosalii albo Rosalii ze słowiańskiego świta. W słowiańskim świecie już mogło być łatyńską pożyczką. No ale dobry, to dla nas najważniejsze jest to, że Rusala z naszej tej przyśpiłki nie należy do odminy Pala. Bo Pala, koho czego palate. Rusala to jest mnożyna, słowo, które idzie lem, występuje lem w mnożeni. Rusala, to te Rusala, koho czego Rusal, komu czomu Rusala. Za to tu to ta podibni skinciłkę nijak nie oznacza podibnosty, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertie tej temy, o której nasz słuchacz besiduł. No i tu możemy perejty do tej trzeciej grupy, która też na pierwszy pozir wygladać może jeszcze bardziej podobne, bo mamy to pala, to hornia, to ptasza, to jachnia, a my mamy też to chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeni mamy chrobak. Toż to jest to chrobacza, bo to no jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaky. Chrobacza oznacza ciu grupu chrobaki, neokreślenu, jak masu, jak da jak usowo kupni, jak dasz to, czy może by ty welo w tym danym miejscu, jak taki możesz powisty, taki fakt, taki zresztą. O, w starym lemkiwskim w fajnym frazeologizmie, no, to bym powiedział, że to takie zaklacia, aż i proklacia mamy. A żeby cię chrobacza jawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w koroczyniu. No i tu nie besilujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besilujemy o chrobakach jak o ciłosty, taki grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach. Oddajaki neporachowalnej grupy chrobaki. No i tu mamy to tu gramatyczną różnicę. Tot chrobak, tot chrobak, ale to chrobacza. Grupa słowokupni z chrobaki. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest to chrobacza, tak?
ale oznacza velochrobakiu. Tak? I tak słowa nazywamy zbirnyma nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza, ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate, kiedy dach to chodził personifikuaty w takich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej nie osnuje się, jak konstrukcyjno by było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes myślimy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu ciszy mamy to pojaśnienie kupu, koho, czoho, kamienia, toho, kamienia, netych kamieni. No i jak się za to wziąć? Jak to rozróżnić? Bo tu jest główna trudność, żeby nie zrobić błudu. A tu też trzeba spostrzec to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo skosnować to słowo. Wezmę sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, kocho kamienia, kamieniowy, kochoż to kamień, z kimszczym z kamienią i o na kameny albo kamieniu. W mnożnym czesli mamy kameni, kochoczoho kameni, komu czomu, kameniam, tu trzeba uważać, kochoż to kameni, z kimszczym z kameniamy i o kameniach. No i wezmę sobie, jak przy tym wygląda to zbirny nazewnik kamienia. To kamienia, grupa kamieni, nie znam, styrta, kopa, jakaś tam nakładena, da jaka nieporachowalna kilkist. Mamy to kamienia, na je toho kamienia, mamy tomu kamieniu, koszto to kamienia, z kamienią i o tym kamieniu, o tej grupie tych kamieniu. I to nie są trzy warianty tej samej odmiany, to są trzy okremy gramatyczne formy, bo dwie mamy to tu nominalną, jednotne czesło i mnożne czesło, no i to zbirny, to jest druga ciłka. Sprawa zresztą podobnie mamy z koreniami, bo mamy jeden korin, kochoczone je korenia. Kochoczowiczu korin, z kimszczym, z korenią. W mnożyni koreni, koreniu, z kimszczym, z koreniamy, a nie z koriniamy. No, z koreniami już będzie błudną formą, ponieważ to zbirne nazewniki raczej nie mają mnożnego czysła. One już wyrażają w tym jednotnym czesli to kamienia, to znaczy, że ich jest już wiele. To taka grupa, samokupnist, która leży tak samo korinia, tej chuste, czy jakie takie, w jednym miejscu. Ono jest nieparachowalne, ale znamy, że ich jest wiele. Bilsze na pewno jak jeden, a najczęstsze owelo bilsze. No i tu do tego dochodzimy, że zmy nieraz słowicy besiedlali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamień, mamy tam i w poslednim składzie, ale w mnożeniu mamy dwa kamieni. To odkale to kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupę, to zbirny nazewnik, to idemy, myślimy, że to tam widno huste korinia. Kiedyby byli dwa, piat, sim tych korenił, to byśmy powiedzieli, tam jest piat, sim korenił przy tym drewie. Ale jak wysiedlujemy od siwej grupy
To bude Huste Korinia. Tam nie znamy do kińcia kiłko toho jest. No i tu trzeba zapamiętać, że przy tym kamienia, lekko sobie ujawyty, że tu musimy rozdzielić. Tak samo do form zbiernych nazewników i kamienia, toto kamienia i korinia, znaczy toto korinia, ciła tato osłowa przeszła, możesz powiedzieć, ciła przeszła w ciłosty, tak mi się powtórzyło, probaczte, ale ona już ostaje. To jest toto kamienia, koho czoho toho kamienia, kohoż to, komu czemu tomu kamieniu, kohoż to toto kamienia, z kimś czym z tym kamienią i o kim o czym o tym kamieniu myślujemy. Kiedy myślujemy o grupie, a kiedy myślujemy o jednym, to mamy na premieri korin, jeden korin, koho czoho, jednego korenia, komu czemu jednomu koreniowy, tam wse bude e, kiedy dany skład nas interesuje, czy kinczyć się na so własny, znaczy jest otworzony, bo kinczyć się na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnych piatioch, albo stoch koreniach, albo kamieniach, czy besidujemy o jakiej nieporachowalnej grupie kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym koriniu, jak ciłej grupie, bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lem, że jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno toto listia, jak to tu grup leży listia pod drzewą. Toto listia. Nie tot list, lem toto listia. Kupa listia. Tak? No i tu mamy w tych premierach listia i hałuzia sztosy takie, że to ta zbirna forma, toto listia i toto hałuzia, stało się osnową do mnożnej formy. To znaczy, nie jest już toho rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie myślujemy, że jest kamienia albo korin, koreni. I jak grupa, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeniu będziemy maty, że jednak listia bude mało ciż formu mnożenną form. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wskazania do jakiego zbirnego nazywnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej, bo my powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordianii, to było słowackiego, nachodzimy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać tak zwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazywnikom, to liście, która pereniała tiż mnożenną form. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, aha, co to robi, jeszcze problem, bo mamy to,
pala, toto pacia, toto hornia, toto ptasza. Mamy też toto kamienia, toto korinia, toto listia, toto hałuzia, to jeszcze, żeby już było ciłkom ciężko. To mamy jeszcze toto roblinia, toto wesila, toto znania. Tu też byśmy mogli, mogli jeszcze powiedzieć, że to nam może zrobity problem. Oczywiście, tam byśmy mogli jeszcze sobie dołożyć to na premier wszystkie, na premier cerkowny praznik, one pochodzą od czasosliw, jak woskresinia, toto woskresinia, toto wozdwiżenia, toto coszestwia, toto uspinia i tak dalej, i tak dalej. No ale wertajucze do naszej śpiewanki Rusala, Rusala w pekle mamy pala, mama pala, pamiętajmy, pala odmienia cię jak pacia. Rusala to mnożne czysło ciłej serii dawnych świadkowań. Koło nich stojat neporachowalne zbirnych robacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia. No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, to chcę wam też podaty, bo wziąłem tak pierwszą z bereha knyżku, debym to skoro mi najty jak w praktyci. A tu jak raz mam śpiwankę z oświadkowej walejkoj i naszołem tak na skoro w pisny była lubo była, bodaj to ta woda kamieniom zarosła, że ona naszą lubą rozmyła, rozniesła. Znaczy kamieniom, nie kamieniom. Nie, jaka są kupą kamienia, lem kamieniom, zarosła kamieniom, znaczy stała się kamenysta. Albo w inczej śpiewanci tecze woda, tecze po kamieniach czerkat, aż toż mene moja mamko w czużym świeci czekat. Po kamieniach, nie po kamieniach, bo nie jest takiej formy w mnożnym czasli, to i zbirnej forma, to i grupowej forma, to i sowokupnosti, że to kamienia. Jest kamień, koho czehonej kamienia, a są dwa kamieni, znaczy po kamieniach. I toż, chyba będę kończył, bo zdaje się mi, że tu choć ciężko to wszystko rozliżnyty, to jednak mąż się da jak w tym rozobraty. A kiedy jeszcze byste dasz to chcieli do toho, że to jem powił do rzeczy, w rzeczy, do toho naszego paciaty, do haczaty, do horniaty, do rusal w mnożeni, do grupowych form chrobacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia, albo do roblinia, tworinia, idżynia, kochania i znania, to pisz ten adres demko@lem.fm. Ja rado z wami podyskutuję, choć zdaje się mi, że dnes już im powił i odkrył, może dla danekotrych, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dneszni wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowo Wycia. Słowo Wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lema FM.
2: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia Lema FM prosit Olena Stefanowska. Etwer 8 żółtnia oktobra majuczo 74 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słowacji. Był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawreszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławii rozwijał karierę w firmie Chemko Stawumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii, jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rosyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rosyjskiej obrody. Długo roku podtrzymywał rosyjski ruch na Słowacji, wydawanie rosyjskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jedną z osnowających członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyć głównie tomu, żeby przez wybory mogli przejść kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rosjanie. W 2012 roku był i jedną z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rosyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słodniku Cyhumennom. W 2014 roku był wybrany na przedsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rosyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rosyniu za Słowację. Rosyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władza Słowacka Republika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku mają być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińcią minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co ma podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczeńczoma znane polskie sportowci. Хотят вказати, що тото три олімпійська дисципліна не мають власної інфраструктури не лише в Польщі, але й парунацитіх інших державах між Латвієм і Австрієм. Кошт будови тору є численний на 130 мільйонів злотих. В рамках задачі побудований буде тіж спортовий комплекс з будинками, то й знову дорога і база для санечкарів. Як подав бургомейстер Криничі, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowlanosti krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemko w Centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została współczesnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych piosen, stryczę ze świtką historii poświęcone akcji Wisła, та 20-та едиція варштатів традиційного писання ікон. Вступне на вшитко події дармо, причому на декотру з них обов'язують записи або дармові білети. Організатором фестивалю «Лемко в центрі» є Центр творчих діянь в Лубіні, а партнерами – Лубінський повіт, православна парохія Святої Тройці в Лубіні і Фундація Культура Лубні. Задача дофінансувана з середків Музею історії Польщі в рамках програму «Патріотизм зарани».
1: То були новини Радія Лема ФМ.
3: Ми з вами. В з нами. Razem daje LEM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam Kresi, drogą radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, na żywo z Wielkopolskiego studia radia LEM FM. Witam Kresi 12 dnia żołtnia, oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Trzy świta, co jeszcze masz do tego do rzeczy? A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, budeme sobie świat o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteś dnes razem ze mną, razem z nami, z radiom LEM FM. Za to, drogi radio słuchacze, już o chwilku zaczynamy sobie, jak słucha, ten program.

Ta smutna muzyka galicyjskiego kwartetu. Za to, że zacznę od smutnej wisty. Dnes, 12 żołtnia, na takoj sotnym roci życia, w mer pan Adam Barna, dołholitni dziak prawosławnej parchii w Lignicy, to był też pisatel i doslidnik historii Lemkowina. Narodził się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorne na Seredniej Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojakom w 1947 roku, tak jak bilsze Lemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną uwoselenej na zachodniej zemli Polszczy. A od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 roku służył przy prawosławnej cerkwi. Tamtejszej prawosławnej cerkwi, jak dziak. Był też pan Adam Barna autorem i współautorem kilkunastu książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne, dawno i teper. Cyda jak drugi. Był też aktywnym dziaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemki, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Kiedyby tak to chciał wziąć uczas w pochoronnych bohosłużeniach, one zaczną się w najbliższej czwartek 15 żołtnia o 18 godzinie parastasą w cerkwi, w prawosławnej cerkwi w Lignicy, a oden w piatniciu 16 żołtnia o 50 godzinie zaczną się bohosłużenia. Zaupokojna liturgia, a o 13 godzinie odbyde się pochoron na cmentery w Rudni. Wiczna wam pamięć, panie Adamy. Dziwi tak zaczynaty od tej dobrej historii, ale musimy przejść do dzisiejszego programu. 12 dzień żołtnia, oktobra to 85 dzień tego roku. Za chryjańskim kalendarium do kincia roku ostaje. Ale 80 dni w to odpowiada 29 dniu wersnia na wilojańskim kalendarii. Dnes świadkują za zachodnim stylem Edwin, Felix, Serafin czy Maksymilian, a za zachodnim dnes imieniny Teofana, Joana i Michała. Świadkują już o świcie. W Ameryce to Columbus Day, Den Kolumba, a może powiem o tym dakus późniejsze. Na Bahamach świadkują też liczniciu odkrycia związanu z Kolumbą. W Brazylii świadkują Dzień Dityny, w Gwinei, to i Rywnikowi Gwinei, Świato Niezależności na pamięć po 1968 roku, kiedy to Gwinea zyskała niezależność od Hiszpanii. W samej że Hiszpanii w liczniciu odkrycia Ameryki dnes praznuje nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtem, den hiszpańskiego języka w ramkach dny języków. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jezokił, świadkowane przez Organizację Zjednanych Nacji, a jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze światowy dzień reumatyzmu. A w nas godzina 8, już chwili minut 21, słuchate, tyle świty na żywo w Radiu LMFM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, wracamy do naszego studia, a te pierwsze to się podziało 12 toho dnia żołtnia w świecie, w historii 1422 rok, w przedszym chodzi, już im o tym wspominał, Christopher Columbus przepłynąwszy Atlantyk, przypłynął do dzisiejszych Bahamskich Ostrowiu, choć jakby się dojut odkrył Ameryku, ale to trzeba nadminyć i szczerze Europejczykamy, bo tam byli ludzie, że i dawno odkryli. Ale Kolumbus szczerze wierzył do kińcia swojego życia, że przypłynął do schidnioj Azji od tale. Tych miejscowych żyteli nazwał Indianami od Indii. 1722 rok, o 300 roku w New Yorku pierwszy raz był prezentowany Den Kolumbusa, Columbus Day. 1710 rok, wracamy do Europy, prochodził pierwszy Oktoberfest. To dnes ciamymy najbardziej z toho, że to świato piwa i kobasy, ale to, że żyteli Monachium byli zaproszeni na praznowania wesila princa Ludwiga Bawarskiego i princesy Terezy Zaksen Hildburghausen. Tam, że tiż od tamtego czasu, od tamtego czasu też zrodziła się to ta tradycja Oktoberfest. Idziemy do 1863 roku, gdy w Genewie w Szwajcarii był osnowany Międzynarodny Czerwony Kres. 1881 rok, amerykański prezydent Ulysses Grant zabronił działalności Ku Klux Klanowej, tej rasistowskiej, faszyzującej, jakbyśmy z dzisiejszego pogledu na to posmotryli organizacji. Wintisz nakazał aresztować liderów tej organizacji. Ostajuczy w Ameryce w 1901 roku Theodore Roosevelt oficjalno nazwał rezydencję prezydenta Zjednoczonych Stanów Ameryki Białym Domem. To 1905 rok, Norwegia odstąpiła od Unii ze Szwecją i została niezależnym królestwem. 1920 rok, to już na południe od Norwegii, a no, na południowy wschód, a od nas na północ był ryski mirny dogovor w wojnie pomiędzy Polską i bolszewicką-sowicką sojuzą. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który można powiedzieć dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim jedzeńczym anchodyła się Lemkowina, druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, dit, jako teraz się narodziło w Sarajewi, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowej gromadzianin Zemli. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla. W nas chodzi na 8 minut 34, słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się one dołamy.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Wracajući do programu, pripomnę o smutnom fakti z dnešného dňa. Tako i na sotnom roči życia umer pan Adam Barna. Dostaju od vás informácií, že nezapisali ste, kde odbudúte pochoron, bo služenia začnú sa v četver. Najbližší četver 15. žoutňa o 18. hodini. To bude parastas v cerkvi v Lignici. A o den v piatniču 16. žoutňa začnú sa o 5.10. bude služená zvopokyna liturgia i pak o 1. hodini popoludny pochoron. Na cmentary v Rudni tiež môžete už čítať na našom portáli lem.fm. Duže širší biogram, jak to, čo jem, priklikal, za to ti odsyłam tam na náš portál, na náš sajt. My vrtajúče do programu Tri Švity teper ešte jak raz z rusínskoj obšúry ričnici jednu to tu dnešňu, o ktorým povi budeme spomenáty už pevno. Orik, jak ryczniciu smerty pana Adama Barna, a sposeret inczych ryczniców, jak minule od soboty, to 1968 rik w sobotu minuła rycznicia smerty Epifana Drołniaka, nazwanego Nikoforem Krynickim. Zresztą tak sam się nazywał jak Nikofor Krynicki, to już mu komunistyczny własny przybywali do daty. Znany Lemki Kiewski, znany na cały świat, trzeba powiedzieć, naiwny malar, jaki Nelem w Krynicy był znany z krynickiego deptaku. Możesz powiedzieć, ciłe życia był kuz niedocinany, samitny, bidny, no kinciłka życia, kiedy już chworił, była może takus lipsza. Tak czy tak znany ze swojej tej naiwnej twórczosty. Od z tohorycznej wystawy, jaka prochodziła w Warszawie, forma presypności, znamy, że naiwna twórczość to już taki możesz powiedzieć stare pizrinia na tot artyzm. Ja już no, chyba nie pamiętam jak dnešni napriam się one nazywają. To taka naturalna bardzo twórczość w totu stronę. Wracając do Nikofora, winże znany jest fakt, że trzy razy na nogach wertał po wyseleniu z 1947 roci do Ridnoj. Krynici to od lokalne własty odpustyli i da jak się nim zaniali, żeby już bidno nie wyglądał, żeby da jak... On nie był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikifor Krynicki, dokładnie. Dobry, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest już data narodzenia z 1792 roku, by się dojuty to o Michali Wysanyku, to znany medyk rusyńskiego pochodzenia. Wrodził się jeszcze pod koniec 18. stulecia, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorem austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. I trzeba powiedzieć, że zanimał bardzo ważne funkcji, kiedy idę o medycynu tej austryjskiej doby. Z wczorajszych rocznic jedna 1846 rok to Teodozy Złocki, świeszczennik, pisatel, etnograf i folklorysta, dokładnie 180 rocznica na jego narodzenia. Wrodził się w Osoju na Podkarpackich Rusy. W Mer w 1926 roku w Drahowi. To okrem toho, że świeszczennik, to ciś etnograf i folklorysta, poeta, szlen etnograficznego obszerstwa Madiar, i tu ciś trzeba powiedzieć, że choć zaczął pisać w tej studenckiej dobi jazyczą, to już w tej świeszczenniczej dobi napriamował się do pisania narodnym językom. Pod koniec roku już na pensji w
взял ся за упорядкування свого рукописного наслідства. А част рукописів передав літературознавчови до Євменія Сабова, іншого знаного русинського діяча. З таких цікавинок мати Григорія Жатковича, першого губернатора Підкарпатської Руси, то була дівка Тадія Злоцького, значить Злоцький був дідом першого губернатора Підкарпатської Руси. Із нижніх річниць єдна з 1997 року в Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександра Духновича, авторства Михайла Беленя. А спосеред дат народження, котрі маняють до днес, єдна з 1952 року, то Михайло Бицько, педагог, критик, ну і єден з головних основателів общества Енді Вархола в 1910 році. Зрешто, то великий, можна повісти, фан Вархола, який, так бим повів, такої ціле своє життя передав, щоб збирати інформації, що довело до того, що був основав і був куратором музею модерної штуки Енді Вархола в межі Лабірця в 1931 році. Ну, зрештою, Михайло Бицько пропагує, популяризує, кіт би ще дехто не знав Вархола, його творчість в освіті, був теж одним з основателів русинської оброди на Словації. А тепер ще та цікавинка, що по довгожданій перерві музей зараз є відкритий. 10 минут до 9 години, так, а пак іще встигнемо повісти о хвилі.

Tak, i wracamy do naszych tem, teper jeszcze chwila, ale chwili mamy niewiele, za to skoro grulici sim radusiu w tym momencie następne dny, to już możesz powiedzieć osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliżej jak 12-13, może 14 się nie spodziewajcie, raczej niebo będzie nad gruliciami zachmarzone. W nocy możesz szkriabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić, za to już osin, zdaje się, mi przyszła na lemkowinu poriadni. W Polkowiciach teper 6 gradusiów następne dny, może tak usteplisz, 14 zaran do 16, aż i w

0: Nieciu wisem na cetioch. Bilsze sącia jak na lemkowyni, choć cisz chmar ho czas od czasu zakryjut, a i na zachodzie Polszy temperatura budech padała do 3-4 gradusów w tym tyżny nad raną. Za to lokalno cisz może się spodziewać szkryjowania auta perd odjazdą do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusów i temperatura w tym tyżny maksymalno 13-15, może 16 w sobotu. I to bude absolutnie maksymalność, to z tego tygodnia wyciągnę temperatura, a nad raną cisz bude schodziło do 3-4 lokalno koło zera. W na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusów w tym momencie, w tym tygodniu daku steplisze, może jak w Prieszowie, w Gorlicach, bo do 15-16, może 17 gradusów. Temperatura w nocy cisz budę schodyła do 4-5 gradusów. Smotrzył na Komloszku w piwniczno-schidnich Madziarach, tam 9 gradusów w tym momencie. I temperatura podobna jak w Ciwirce Karpackiej Rusy, 16-17 gradusów. W tym tygodniu to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusów. Znaczy osin. W ruskim Kresturi będę teplejsze tak. Z 18-19 w tym tygodniu maksymalno to na pewno. Sącia duże bilsze jak na Lemkowienicy, Prieszywskiej i Podkarpackiej Rusy. Ale też z chmarami, choć trzeba też pamiętać, że i tam osin już przyszła, ponieważ to te rano temperatury będą wpadaty do 1-2-4 może. Radusił. Za to i w ruskim Keresturi trzeba uważać. A ja pomaleńkę smotriaczę, że już leciło 2 minuty do 9 na Mostali. Popraszam się z wami w programie Tryświty, by się dywał Demko Trochanowski, a to, że Demko Trochanowski, znaczy ja was zaproszę po 9 godzinie na program Słowowicia. Pobysidujemy sobie dnes zas, jak to w poniedziałek, o języku. No cóż, nadziew się, że będziecie razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: W roboczy dzień.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dlatego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana z pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe, czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje?
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, absolutnie czym jest tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowalnych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak, którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych, od, no, mówiąc o Austro-Węgier, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się, bo uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos, jeśli... Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuję troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, było elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no śmiesznych, tak, bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna, inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny, czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci, było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły, to też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy... musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, żeby być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje, tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy, trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który mam wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw. Ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje. Jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie, skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
2: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy. To ta trudność w określeniu siebie, natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie, do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. Teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowanie różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte. Po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
7: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia Jurka pokolenia, to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także
2: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
7: państwa
2: tylko mówić.
7: Wola.
2: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jak to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowinie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się tak jakby, że to wszystko, to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było, natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
8: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych, osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci, już do tych dzieci, dzisiaj dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, w zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija. Chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci. W domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał, już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę utrwalania języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jakby odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali i dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania. To jest pewien rodzaj fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska Łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
6: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek,
9: ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
8: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców. I właśnie dlatego powstał projekt Faj po swomu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku, ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
1: Michale, coś chciałbyś dodać?
2: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Krynicki skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie, jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem.

0: państwa nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
1: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że to taki etos punkowski, do it yourself?
0: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
1: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jak poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
0: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
1: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
0: Mamy też Małgosię Milgetas i zapewne trochę Małgosię Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz, no przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
2: Odpowiadając na pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy, bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat.

0: lat współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej, wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my, jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łąkowskiego? Proszę Państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego... Ja mogę mieć, przepraszam, na pstryknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z Zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne, ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę Państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000. otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie... Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc... Proszę Państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne. Tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę Państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takiej jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny przynajmniej wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszością narodową i etnicznym, wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
1: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
2: Jeszcze może państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają państwo jakieś pytania publicznościowe? No najpierw dla was.
3: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką łemkowską, z samym jestem łemkiem, wiem jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
4: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi, dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być łemkiem, więc od razu dam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie widzę no nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie. Established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie, akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co, ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. Doczekałam się tych czasów, co jest dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami. Tak? Ty Rusiniem, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język, chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno, to wszystko, o czym państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
2: Około 4% Irlandczyków mówi po gaelicku. No, Waliczyków jeszcze mniej.
4: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
2: zniuansować.
4: Tak. Więc to jest ten. To ja mam nadzieję, właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi o
2: Irlandczycy. Mają własną, bardzo żywą kulturę.
4: Exactly, tak.
1: Ale mają też swoje terytorium.
2: No i mają zespół YouTube, ale to akurat chyba nie jest pozytyw. Poczekajcie,
4: ale posłuchajcie, o właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miała być odpowiedź, jakiś optymizm, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizm. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube. Damy radę.
5: Misie Furtak, Misia dzisiaj jest z nami. Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
4: Damy radę, no właśnie. Bądźmy dobrej myśli.
5: Proszę państwa, ja może powiem coś, do przeszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowina, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno. I z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na Łemkowską Operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas, Łemków, miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu, typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Wok, El Polska, i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy, co dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne, jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje, dlatego że, proszę państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów. Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rewaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam łemkowską Operę Hołos, dały nam tę wystawę po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też Łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, studium Carpatorum Tenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze, tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć, tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łękowyny. I ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje. I ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą. Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie: różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było: co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest Łemkowski dom. Więc ja mówię: jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
0: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze, to co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 89 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział tak: nie robić naszych ukraińskich. Ja jestem też choreografem z pasji. Chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym 3 w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także z zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę. Do Wysowej, poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili 3 pokolenia Łemków, rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach, instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że my mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 1989 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zdyskredytowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum, my nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo łemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku, w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobił tak jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tanciów. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem osobą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomiłem sobie, że dlatego przyszedłem na świat, w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym tam działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach, bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym i XX wieku, jak język, drugim obok języka. Wtedy sobie nie wyobrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być bardzo konsekwentni w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kitchera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
2: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
6: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji łemkowskiej opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy obecności Sztuka Łemków Ruślinów Karpackich jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję, ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem, tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim, bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po polsku, po łemkowsku będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam Państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z Państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla Nahacza, stworzył całą serię Golem, właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę Państwa zaprosić, jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
2: Dziękuję. Natalia?
1: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy, i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, te poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam Państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie Państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dutch Pfeiffer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, z nie wiem iloma tysiącami haseł, może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11. Więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst, załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą. I jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
5: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w portach czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek, natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne, tak jak tutaj właśnie z dr Martyną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum. Nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską, natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska i ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy, dlatego że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tylko kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też na Watry do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
0: Jeśli mówimy o pozytywach, którym ja się na przykład mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie Łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie Łemków. I to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez Łemków z Legnicy i na zaproszenie Łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do Łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy go na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy i poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich. I dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu w społeczności łemkowskiej.
2: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
7: Retransmisja w Radiu LMFM.

Dobry dzień, szanowne radiosłuchacze, słuchacze Radia LM FM, a osobowo w tym momencie słuchacze programu Pacisna Hodyna. Witam was miło, ciepło, mogłabym powiedzieć, że i humlesto. Już wstygnule z tymi przesłaty toż tematy za wiknom, no powiem, że robię wrażenia i co będzie dalsze, to zaraz będziemy hladać tych informacji, a tymczasem informacje, które mam na teper, to takie, że od 9.15 do 10.45 będę tak jak przybywała miło towarzyszyć wam przez tych pitore hodyny. Pacisna hodyna, zaczynamy.

na zachodzie, na reszcie regionu umiarkowane momentami wielkie. W wschodniej części drżawy mieściamy możliwy słaby deszcz. W Tatrach powyżej 1400 metrów może kurety śnieg. Były chmy, krasne chmy na znymkach widosłanych, to te chmy czudowo się tam unosiat nad wodą. Zawiadują raz jeszcze to podkreślu. Maksymalne temperatury od 10 gradusów na wschodzie do 14 na zachodzie, studeniejsze w karpackich kotlinach od 7 do 9 gradusów. Wiatr słaby nad morzem, momentami umiarkowany, podłaty będzie od zachodu. W nocy na wschodzie, mieściamy w centrum i na południowym wschodzie, zachmurzenia małe i umiarkowane. Lokalnie, osobliwo na wschodzie i w górskich kotlinach, też w rycznych dolinach chmury ograniczają czy widoczność 100-200 metrów, ale to znaczy, że zaraz będzie taka mocno malarska pogoda. W horach to te chmury nawet do 100 metrów. Wreszcie regioni początkowo późną wieczorą zachmarzenia umiarkowane od zachodu zwiększają się do większego i też możliwy deszcz. Minimalna temperatura od 2 gradusów na plusie na południowym wschodzie, lokalnie w centrum do 8-9 na zachodzie i 10-11 mieściamy nad morzem. Uwaga, w Karpatach, w horach wyższych, niższych, kotlinach najbardziej od minus 3 do minus 1. Witer na wschodzie i południowym wschodzie słaby, wreszcie regionie umiarkowany. W horach w porywach do 55 km, a wysoko, wysoko do 90 km. I dysk wysoki 1029 do najwyższej meryńczy ma w Kłodzku. Tylko barometry będą wskazywały, a najniższej 1023 to ciła północno-wschodnia część Polski. I jeszcze biometeo usłowia napływające z północnego zachodu studeniejsze powietrze polarne, morskie w drugiej połowie dnia od zachodu będzie powoli, pomału wyperane przez teplejsze masy powietrza na zachodzie i w centrum będzie odczuwalne to teplejsze niż w poniedziałek. Termiczne środowisko nie będzie tak mocno obciążało organizmu człowieka, ale wieczorem nad morzem, kiedy będzie podłaty, to stres zimna może być umiarkowany. Subiektywne termiczne odczucia rano przede wszystkim będzie się formułowało w tych okresach, zakresach od studenego do chłodnego. W protiachom dnia będzie przeważnie komfortowo, wieczorem chłodno. Protiachom dnia dominuata będzie obojętna biotropia pogody. Protiachom dnia podczas wielkiego nasłonecznienia, usłonecznienia może perechidni poprowadzać się do choseny. No i ale jak już wspomniała, że wieczorem będziemy odczuwać to chłod, to też w związku ze zbliżaniem się żołej zatoki przeważnie obojętny biometeo usłowia od zachodu będą pomały się pogierszaty do niechosennych. Także obojętni, pak okej, a pak niechosenni.

No i zaczęliśmy od pochody, żeby jednemu nietrpliwemu słuchaczowi, skoro do nas chce, że będę mógł raz do końca dnia, a teraz wracamy do prawidłowej czasy początkowej poczystej godziny, a to tak, w której decyduje o tym, że dnes mamy już wtorek, że dnes to już jest 13 dzień żołtnia, że dnes to już jest wisem stoi. Wczoraj ja myślę, że zaczęła by się dołać, to wisem stoi na skatie, że i 286 dzień 2026 roku, przed nami jeszcze 79 dni, to początek 42 tygodnia roku, drugi jego dzień, przed nami jeszcze 69 osinnych dni. I to jeszcze, no sądzę, schicząca zanotowaliśmy o 6.59, zachód zanotujemy 18.59, do zachodu jeszcze 8 godzin 19 dni, do najbliższej połowy 13 dni, schód miesiąca jeszcze przed nami. To będzie o 10.26, zachód o 18.29 i to niesieńki rogaleczek już jasny na 9%, znaczy to pełny miesiąc, jak jest na 100%, to teper jest na 9%. Przed nami jeszcze 56 roboczych i 25 swobodnych od roboty. I tak się zastanawiam, czy na przykład zaraniczny dzień jest tu wrachowany jak roboczy, czy nieroboczy. Dla niektórych będzie roboczy, a dla niektórych nieroboczy. Zaran dzień edukacji to raz, ale też i cerkowne święto to dwa.

per czas na posłuchci w Paczyni Chodyni i mam trzy do jednej temy. Mudry na wszystko powidać, co znaje, a durny na wszystko znajesz, co powidać. Mudroho bez dorohoj szaty po jednym słowie poznaty. I lemke jeszcze lubile wysidłaty. Mudry robit rukami i hołową. Lemkiuskie posłowieci. Nasza niematerialna spadkowina.

0: A to była Jamala. Moi drodzy, nicz perejdu do kulturnego perehladu i przede wszystkim do perehladu toho, że w czerwowych dniach festiwalu imienia Zygmunta Hauputa w Goryciach bude się działo, to ważna informacja. Ważna informacja, jaka przyszła do nas wczoraj. Ważna i bardzo smutna. Otóż wczoraj na sotnym rocie życia Emer Adam Barna, dołoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje znania i talenty poświadczył z ochronieniu historii Lemkowyny. Dumam se, że wielu z was, słuchaczy Radia Lem FM, na jedną knyżku pana Adama Barny mało w rukach teper. Teper to są neocinene pozycji. Teper to są odcinane pozycji. Na naszym portale możecie przeczytać obszerny dopis Seweryna Kosowskiego pro pana Adama Barnu. Jako bardzo miło wspominamy. Seweryn miał napisać dopis pro tego ważnego pismennika, sospolnego dijacza. Na sotną rocznicę narodzin do Besidy. No na żal, to się nie spełniło, ale to wszystko, co pan Adam Barna leżył po sobie, ostaje nam na następne, dumam se, pokolenia, bo dumam, że bardzo wiele osób będzie sichało po knyżkę pana Adama Barny i sichat i teper, kole chce się doznaty o tym życiu na Lemkowynie, jakie ono było. Zapisane przez profesyjnych historyków, podane jako suche informacji. Pan Adam pisał o tym, jak się żyło, to różne seła opisali, jak się żyło w Poguszy, jak się żyło w Bileczni, jak w izbach, jak w czornym przede wszystkim seli pana Adama, o ludziach, o zwykach, o tradycjach, o odnosynach między ludźmi. To takie informacje, jak w historycznych książkach nie znajdete, to takie znania tego, jakie było to nasze lemkiwskie życie przed 47 rokom. Zajdźcie na nasz portal, poczytajcie dopis Seweryna Kosowskiego rodom pana Adama, o panu Adamie Barni, rodom z Czornochą. To też jest bardzo ciekawa historia, jak prawdziwe seło dało się omamyty, piszło do Rosji, na radziecką Ukrainę, a do się do rodyny, w tym rodzina pana Adama Barny. Pozwolę sobie przeczytać fragment dopisu Seweryna, który besiduje o tych knyżkach. Seweryn pisze tak: za rok długiego życia peczatał paru dziesiąt publikacji tykających lemkiwskich i cerkownych tem. Twórczość Adama Barny to przede wszystkim detalny eskizy z historii Lemkowyny. Był plidnym autorem, z pili opera wyszle dnes już neocinenoj wartosty peredania najstarszych weselenciów, żyteliu rycznych sełce lemkiwskich wojakiu, dobrowolciu. W cytualniku. Dokumentował też parochialne życie chronici parochii prawosławnej cerkwi Woskresienia Chrystowego w Lignicy w rokach 1940-1944. W późniejszym czasie podążał robotu nad produżeniem litopisu. W 1993 roku zobrał i wydał śpiłniczok cerkownych pisań na wsiakie potrzeby. W 1955 wzryło świt wydania broszurkę Żarty i opowiadania, której był współautorem, a pak sam peczatał zbiornik Jak ja soj zaśpiłam. Na odołcha, bo już w 1997 roku peczatał Narodny Łesilny Prześpiłkę i pierwszą monografię Seła, swojego rodnego. Kowalczyk ternystej historii Seła Czorne. Wnet od raz, bo w 1997 roku napisał komedię Od przeznaczenia swojego nie wteczesz, ta chroniku litopis. W 1998 roku perewił na Lemkiwski i dopełnił historię Kiryła Brejana i zbiana, jaki pereszał ciły bojowy put z generałem Władysławem Andersą pod nachołowką Moja Dołucha Druga Światowa Wojna. W 2000 roku, po paru rokach zbierania materiału i interwiu z najstarszymi żytelami, peczatał w jedno z odcią Andrzejem Kwoką obszerną monografię seła Izby i Bileczna. Pinachołkom Izby i Bileczna, dawno i teper. Knyżka ja była się cinną przede wszystkim dla tołdycznych wiernych Ligneckiej parochii, jakie w przeważaniu, czyli czasty byle wyselęciamy izb. O 2 roky wydał po polsku swoje wspominy z pamiętnika wysiedleńca. A w 2005 roku w jedną z Fedorom Goczom cinną publikację utykajuczu periodu II światowej wojny pinachołkom Lemkę w borbi za swoją i na swoją swobodę. Peredruk po polsku wkazał się w 2012 roku, która jak pierwsza i jedyna zabrała i wkazała do lemkiwskich chłopciów, które borole się w różnych armiach i na różnych frontach wojny. 2 dalsze roky to wydania w współautorstwie następnych obszernych monografii seł. Z życia, obyczajów i historii seła Bogusza, ta w 2007 roku, monografii Perunky. To samego roku razem z doktorem Bohdanem Horbalą wydał broszurę przyświeczoną odciały Dymitryjowy Chylakoły. W rzik 50. rocznicy śmierci świaszczenny kapry Lignickiej parochii odbyły się upamiętnienia. W 2008 roku napisał knyżku Chmary i sące nad Lemkołyną, która wkazała się po lemkiwsku i polsku. Publikacja tota wkazuje najstarszy dzień Rusyniu na Lemkołyni do dzisiejszych czasów. W rokach 1995 i 1999 wydawał Watriany listy. Po transformacji 1989 roku aktywno zaangażował się w działalność pierwszej powyselęczej lemkiwskiej organizacji w Polsce, Stowarzyszenia Lemkiw, jaka tworzyła się w pobliskich do Lignickiej parochii Kruchach. W pierwszych rokach peczatania czasopisu Besida pomagał w jego składaniu, a czyli przez następne roki długo do niego dopisywał. Moi drodzy, mamy w naszych bursianych poleczkach i to te pierwsze besidy, w których możecie poczytać dopisy pana Adama Barny i jego knyżkę. Mamy to szczęście, że czas knyżok mamy, też darowanych samym autorom. Ja chwileczku fragment do tego. Ja jeszcze dodam, że w ramach naszych programów, naszej radiowej archiwalni bazi mamy też i besidy z panem Adamem Barną. Nahrał ich przede wszystkim Paweł Hanas. Możecie ich znaleźć w naszych podcastach. Tam hladajcie, ale też już jem ustawiła emisję dwuodcinkowego interwiu z panem Adamem Besidy w ramach programu z Lemkiwskiego Archiwum. I pierwsza to ta emisja będzie zaran o 11, w czetwer jest w naszej ramiłci z Lemkiwskiego Archiwum program w czetwer o 11 godzinie, a druga czast o też ten, ale może te już te persianuty po to te programy, po to te besidy na sajcie podcastiu Radialem FM. Sichaliśmy po knyżkę i sichamy po knyżkę pana Adama Barny, cytał w ramkach słuchowysk, Monika Tylawska czytała choćby pamiętnik z pamiętnika wysiedleńca. Ja często sicham po to te knyżkę, kiedy chcę wam opowisty o światocznych obriadach, to wse mam taką kupku knyżok, z której czytam wam dokładnie słowa zapisane panom Adamom Barnom. Bardzo wam dziękujemy za to tu ciu neocinenu robotu dla nas i następnych pokoleń. Wieczna ja pamięć.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę przedać dla radia moją książkę wydaną, która jest pisana z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tą książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i się już wykończamy, a tą książkę, którą ja napisał, to uważam i думam, że суд bardzo potrzebny młodemu pokoleniu, nie za to, że суд, ale za to, że суд i po Лемківську, і відбивають правду, велику, велику правду. Я ще старав писати лемправду. Не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжок. І видав їм їх коло 20 штук. Пото, щоб читали Лемко. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемко в боротьбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання з того о Лемках, як о Лемковині і Лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало.

Nie wpaczcie z niechody, nie zazramy teper do kulturnego kalendaria i w naszej najbliższej okolicy może te najty tak upodziły jak poetycka stricza z Joanną Bochenek. Zapraszam szeptom. To odbudę się 16 żołtnia. To jest w najbliższą piatnyciu o 18.30 w Biczskiej Bibliotece w Bicze Znaczycia. Organizatorem jest też i Ośrodek Kultury Gminy Gorleci. Stricz weste bude Izabela Zubko, a za muzyczną oprawę odpowiada grupa Huszlari, która w czacie na huszlach pod okom pod kierownictwem Sofii Hołowczak. To Bicz i Piatnycia, a my idziemy do Gorlec, jak już się obiecywała. Wczoraj my zaczęli prezeraty program 12. edycji festiwalu imienia Zygmunta Haupta Literaturnego i Literackiego Festiwalu, jaki prochody to w Gorlicach, początek już zaran, zaraniczny program i czetwerchowy stricze mamy już przedstawione teper. Idziemy do Piatnici. I w Piatnici już 16 żołtnia program festiwalu zaczyna się tak samo jak i w czetwer i w seredu o 15.30. W Piatnici stricze z Weroniką Murek. Weronika Murek to prozaiczka dramatopismennycia za knyżku Uprawa roślin południowych metodą Michurina zdobyła literaturną nagrodę Witolda Gombrowicza, a nominowana była do paszportu polityki literaturnej nagrody Nike i literaturno-literackiej nagrody Gdynia. Jest też i autorką czynioną za teatralną twórczość, za zbiórku dram. Pośrednia jej knyżka Dziewczynki paru esejów o stawaniu się też była nominowana do literaturnej nagrody Gdynia. W minionym roku pojawiła się książka Narodyny. Narodyny z oryginalnym wglądem w to, co potrafią nam robić narracji. Wychodzi na to, że to te paranormalne nelem dobry się opowiadają, ale też bywają ze wszystkich najrealniejszym. Autorsku stryczu z Weroniką Murek o knyżci Narodyny westy budę Urszula Honek. Następna stricza o godzinie 17 to stricza z Jadwigą Maurer z domu Graubart. To jest stricza do knyżki tej autorki. To jest biografia żeny, która powełu się i perżyty Holokaust, a jaka wyemigrowała najpierw do Niemiec, a pak do Zjednoczonych Stanów Ameryki. Jak besiedłała, jak powiedziała w jednym z interwiu, czuła się i Polką, i Żydówką, i Amerykanką. Na polską emigracyjną literaturę smotrycia hołownicza z pryzmu muszczyn, który w wielkim mierze zdominowali obraz tojże, a Festiwal Haupta inauguruje cykl o może kus zabytych, ale ważnych autorkach, jakie tworzyli na emigracji. Moderuaty będzie Piotr Paziński. Jadwiga Maurer z domu Graubart. Następna stricza to stricza z Krzysztofem Siwczyką, poetą, prozaiką, felietonistą, literaturnym krytyką, redaktorem i aktorem. Nekrolog stricza autorsku pod takim nagłówkiem weste budę Wojciech Bonowicz. Knyżka Krzysztofa Siwczyka, prozatorska knyżka, uhonorowana najważniejszymi nagrodami. Uhonorowanego najważniejszymi nagrodami poety i eseisty podzielona jest na takie skoncentrowane obrazy. Narracja, jaka mierzy się z granicznymi doświadczeniami śmierci i narodzin. W peretiaciu artery stryczają cię i blisko osoby, bo złuczeny krwią i daleko, bo rozdzielone desiatkami roku wrożoho mołczania.
To stricza, jaka odbude się o 8 na ceti 30 w piatniciu, a o 20 o 20 o 20 probaczte odbude się też stricza do autorki, która już nie żyje, idę o Tuwe Ditlev Sen. To też była w rokach 1918-1983. Stworzyła się w kopenhaskiej robotniczej rodzinie, a pisać zaczęła w młodym wieku, próbując w ten sposób wyrwać się ze swojej sospilnej klasy. Ta autorka blisko 30 książek, powisty, zbiorek wierszy, zbiorek opowiadań, wspomnień. Jej pisania było wielokrotnie nagradzane. Była laureatką w wersjach 20 literackich nagród i uważana jest za jedną z najwydatniejszych duńskich autorok 20. stolicia. Tuwe Ditlevsen, sygnalistka Justyna Sobolewska. To piatnicia, idziemy teper do soboty. W sobotu podziei zaczną się skorsze. Pierwszą z nich moderowaty będzie Justyna Sobolewska, wspomnę na parę sekundką. O 12.30 i to ty już odbywaty się budą w Gorleckim Centrum Kultury. Przeżywate życia Bars. Na to tu zbirku Bars składa się 41 najniższych tworzył Wojciecha Bonowicza. Charakternym dla tej zbirki jest prostota, może to jest prymetem autora, uważność obserwacji i taka subtelna ironia, jaka pozwala zdobyć dystans wśladom siebie, języka i świta. Wersz to dla autora narzędzia do stolania żwidań i do tego, żeby podważaty tak wterty schemy dumania. Wojciech Bonowicz to poeta, publicysta, postyjny współpracownik Tygodnika Powszechnego, miesięcznika Znak. Na swoim koncie ma parę poetyckich zbirok. Też opublikował Besidu w takim szerszym wymiarze z Wojciechem Waglewskim. No i postyjny też prysutny na festiwale Haupta. O 14 odbude się stricza z Katarzyną Sobczuk, wizualną artystką, filozofką, autorką knyżko o dywnych, czudnych uczuciach. Zanima się prostrannym kolażom, instalacją. Za knyżku Mała Empiria była nominowana do Literackiej Nagrody Warszawy i Literackiej Nagrody Srednej Europy Angelus Stryczu. Moderuaty bude Justyna Sobolewska. O 15.30 stricza pinochołoką Powroty do świta Zygmunt Haupt, reportażysta. I tu stryczu z Andrzejem Niewiadomskim, Pawłem Panasą moderuaty bude Darek Fox. Idziemy dalej, 18.00 Następna stricza z Anną Adamowicz i Laurą Osińską. To stricza chroniczny stan. O, tak bym to może i perewała. Stricza z, po pierwsze, laboratoryjną diagnostką, ale też poetką Anną Adamowicz, autorką paroch zbirok, wyróżnioną Męczeńczymą Nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej. Tłumaczona jej poezja jest na paru europejskich języków. A Laura Osińska to jest osnowana, czy stworzona, o może tak w 2019 roku, awatarka, szacherka, maska, bałamutka, atrapa, fasada. Złoczyć to ciekawi wyberte się na stryczu, żeby to te tajemnice poznać. 18 godzina. 18.30 słowo na L. Autorska stricza z Barbarą Elmanowską, poetką, masażystką, windsurferką, doktor humanistycznych nauk, autorką poetyckich zbirok,
Stryczu Budowesty Justyna Sobolewska, Woliera. Woliera. Do toj knyżkę Buda Besita. I od Waceti Porosty na pomnykach, pamiatnykach. To jest stricza z Stanisławem Łubieńskim, kulturoznawcą, ukrainistą, przyrodniką. Jest prezesem zariadu Zachalnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptachiów. Współpracował z różnymi gazetami. Najnowsza książka Drugie życie czarnego kota przyniosła autorowy paszport polityki i nominację do Literackiej Nagrody Warszawy. Miasto to pamiętnik człowieka z impetem takich jak impet, jakie to wrażenia jest przy wdarzeniu tektonicznych płyt. Niszczymy stare i tworzymy nowe. Krajowedy cymosz, opowieść historia miasta inaczej, żeby ani człowiek, ani beton, żelizo, ce szkło, nie byle hołownymi herojami. Najbududny ma ostanki prastarych puszcz, jakie rosnuczy na pamiętnikach porosty. Ale też to też to się same zasijale rośliny i przypują się perebyty mecze chodnikowymi płytami. To da osobista, poetycka knyżka wczyt nas z terihaty przyrodu do wkoła i spryczynia, że odkryjete swoją koleciu na nowo. Stryczu moderuaty budy Wojciech Ponowicz. I idemy do Nedili, bardzo bohaty program tohoryczno edycji w Nedilu. Wszystko zacznie się o 12.30 w Gorlickim Centrum Kultury i będzie to stricza na początek z Zofią Król, z współosnowatelką, hołowną redaktorką i redaktorką literackiej czasty internetowego magazynu o kultury Dwutyżdennik. Zofia Król jest też eseistką, literaturoznawczynią, literaturną krytyczką, doktorką filozofii. Stryczu Budewesty Wojciech Bonowicz, Wchodzenia Hołydok, to wysida do knyżki Doroha Czerez Uku, 6 SKU o prostory. O 14 godzini, stricza do knyżki Laszlo Krasnokorkaja, laureata literaturnej nagrody Nobel za 2025 rok madziarskiego pismennika. Stryczu bude moderuaty Darek Fox. Dalej jest stricza z Mikołajem Grinbergom, pismennikom, fotografom, psychologom i stryczu westy bude Wojciech Bonowicz. Michał napisał knyżku o życiu, bo jak się pisze o chmeraniu, to jednak to jest o życiu. Bardzo wiele lubowy do życia jest w tej knyżce i wiele strachu przed śmiercią. Jest aż o matematycznym wzorze na czas, jaki został do życia. Kiedy zas w tej knyżce sama śmierć, to lem tych, co umerli. Poruszająca knyżka, ku smutna, ku śmieszna, trzeba przeczytać. To cytowania Andrzeja Ledera. Następną stryczą będzie drugie czytania. Drugie czytania prysutni będzie Ryszard Kojołek, literaturoznawca, eseista, rektor Śleskiego Uniwersytetu, profesor w Instytucie Polonistyki Śleskiego Uniwersytetu, dyrektor Śleskiego Festiwalu Nauki Katowice. Moderuaty bude Andrzej Stasiuk. To jest nowy format stricz Festiwalu Haupta. W związku z tym, że furt i furt jawlają się nowe knyżki, to organizatory chociaż przypomnuty, że czytania to też powrót do knyżek, jakie uformuale, co formują naszą wrażliwość, sposób dumania. Zaproszone gości będą opowiadać o swoich knyżkach wertania i towarzyszyte im będą czytane fragmenty, znaczy będą czytane fragmenty. No i czytaty fragmenty twórczości Zygmunta Haupta. Będzie też
jeden z zaproszonych hościł, znaczy Budę to robił, zaproszenie hist i tohorycznym gwizdą jest Olgierd Łukaszewicz, jaki Budę owisem na cety 300 czytaty haupta w Gorleckim Centrum Kultury.

już taka chodyna, że już te portrabanamity do kina. Serię tych weekendowych premier jest francuski przyrodniczy dokument Piśni Lisa. Vincent Munier prosił nas do Lisa. To on nauczył się wszystko od swojego wicia przyrodnika, jak i ciłe życia prowił czatuaniu w Lisi. Nadeszł czas, żeby to doznania predaty Simonowy, synowy Vincenta, tyry pizrinia, tyry pokolinia, jedno spilne zachoplinia dykom przyrodą. Razem z tym będziemy odkrywaty krasoleniu rytkich ptachił, będziemy obserwaty lyszki, rysi, aż i poczujemy huszciło od toho weekendu.

to w polskich kinach światowa premiera proszła ryk tomu. Światowa i polska premiera związane są z czerwowym filmem Polska komedia Jak żyty, żeby nie zwariowaty. Anka ma okej życia, ma fajną męża, ma fajne dity, ma dobrą robotę i dobre mieszkania w centrum miasta. To może być nie tak. No na premierę wszystko. Mąż się, jak wskazuje, ma desy babu na boku, robota odchodzi, dity mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką prosty wybór, czy się położyć i zapadę z rozpaczy, czy w końcu zacznę żyty na swoich warunkach, podla swoich pryncypiów na petardi. Jak żyty, żeby nie zwariowaty. Następną propozycją jest film komedia australijsko-amerykańsko-brytyjskiej produkcji Runner. Hank Malone, bywszy żołnierz przywykłany do życia w najciekszych usłowiach, do najciekszych, do realizowania najciekszych zadacz, otrzymuje prywitnie prostu zadaczu dostarczyć zdrową pecinku, która jest potrzebna do transplantacji dla 7-letniej dziewczynki. W jedno z nieoczekiwanym, nieżdanym partnerom będą biszopom ruszają do dorogu, która skoro zamienia się w taką desperacką dychanianku z czasem. Następna propozycja to film duńsko-francusko-niemecko-norwesko-afganistańskiej produkcji W tej derżawie nie jest dobrych mężczyzn. To film, jak u swoją świtą premierę ma w lutym, i na swoim koncie jak na razie ma jedną nominację, Nuru. I to jest romantyczna komedia. Nuru jest operatorką kamery w hołowni telewizyjnej stacji w Kabuli. Opiekuje się też 4-letnim synom. Niewierny mąż odeszł. No, ja przekonana, że w tej derżawie nie jest już dobrych mężczyzn, ale by tym może będę musiała zmienić do mania, kiedy pojawia się jeden z reporteriów, jaki proponuje i współpracę. W mierze jak tych dwoje przemieszcza się po mieście, relacjonuje podii dnia, rodzicia mecze nie ma, jak sa bliskist, Nuru zaczyna kwestionować swoje przekonania. Następna propozycja, no to weekendu jest naprawdę wiele tych filmów, jakie możecie obserwować, to dokumentalna brytyjska produkcja Street Buddu przedstawia niezwykłe życie i ponadczasową spadkowinę ohołowelnej karma kagyu buddyzmu tybetańskiego. Dokument zabiera publiku w emocyjną podróż, wskazuje w skory roky mastera w Tybecie i odjania, żeby zachranić wielu wykołowaniu przekazu na wygnaniu w Indiach i jego wizję, żeby udostępnić mądrość schodu świtowy zachodu. I jeszcze na koniec, skoro serd tych weekendowych premier jest już familijna przychodowa produkcja finlandzkoj w produkcji Wiński i Skarb Wikingiu. Kole znykat magiczny poroszok, jaki garantował Wińskomu mogłuczu syłu niewydymosty miasteczko, w którym żyje, no, jest zaraz w stanie zachorozy. Parunastoletni heroj będzie musiał znajdować złodzieja, żeby odzyskać swoją syłu.

Moi drodzy, ja się już budu z wami praszczaty. W następni paczysni czujemy się w ponedilok, bo zaraz przypominam, budete może posłuchaty besidy z przedstawnikami Fundacji MEMO. Besida z Reginą Pastur i Maciejem Kulwacikiem. Zaraz 15 minut po godzinie 9 budu nam nasze hości opowiadaty o swojej fundacji, o swoich dijaniach, a roblat velo bars, velo ważnego dla sochranienia naszej pamięty według oczy według sospilny archiw gminy Uścia Ruskie, to poszeryle swoje dijania, które najpierwsze zasrażeny były przy Nowyci i przy Słopi, ale nie będę wam wszystko zdradzała, prosto włuczajte zaraz na radio o 9.15 posłuchate tej besidy, zaochoczuję was bars do toho i zazerajte na sajt tej organizacji fundacjamemo.pl. I miłego, spokojnego dnia wam żełam. Besiduła Natalia Małecka-Nowak.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Szanowny radiosłuchacze, witajcie w przedostatnim tego roku programie z cyklu Register Zabytków. Przy mikrofonie, jak wse, Natalia Małecka-Nowak. I jak wse, kiedy idę o premieru audycji tego programu, mamy seredu wieczór. Dneska następny element prekrasnego krajowy do Lemkołyny dostanę zwania zabytku Radia LMFM. I bude to nie męcze prekrasny, jak i ciła Lemkołyna obiekt. O tym, że jest to obiekt prekrasny na świtą skalu, dowedeno w ostatnim czasie cerką, bo o cerkły bude dnes besida, wpisana została 21 czerwca 2013 roku na listu świtołoho dziedzictwa UNESCO. Ten program to nasza propozycja dla was, żeby poznać Lemkołynu w skale mikro i znaty dostereczy wyniatkowist każdej jej składowej i znaty opowiste o niej paru reczeń. Dnes poopowidamy sobie o cerkły pokrowy Michała Archanioła w Turjańsku. Z załatki, gdzie byliśmy tydzień temu, przenosimy się jeszcze dalej na schód Lemkołyny, aż nad Riku Osławu. Najpierw zaczniemy naszą besidę od korociczkiej historii seła i parafii. Turjańsk lokowany był w 1514 roku przez sanockiego starostu Mikołaja Kameneckiego na wołoskim prawie. Wchodził Turjańsk w obrób korolewskiego majna. Lokacyjny dokument wydano Jaczkowy, synowy kniazia Zoszczałnoho. W 1657 roku seło prawie w ciłosty zostało wyniszczone przez wojska Jerzego Rakoczoho. Do 1782 roku Turjańsk znajdował się w obszary Rzeczypospolitej, w obszary ruskiego województwa. Po 1782 roku ta część Polski znalazła się pod austryjskim panowaniem. Cerkwa w Turjańsku zminkowana była już w 1526 roku jak parafialny chram jasleńskiego powitu. Dopiero po pierwszej światowej wojnie parafia znalazła się w strukturze łupkiewskiego dekanatu. Nieistniejąca dnes cerkwa wzniesiona była naproty dworsko-folwarcznego skupiska. W aktach z biskupiej wizytacji z 1742 roku czytamy, że cerkwa była w tym czasie stara. Dach miściamy mała ciłej, nad ołtarium w seredyni nad babyncią była oszarpana z gontu. Cmontir ohorodzony był doszczkami, ściny w seredyni chramu maluany. W 1785 roku seło rachowało 652 mieszkańców grekokatolickiego obriadu. Filią parafii w Turjańsku była cerkwa pokroły świętego Mikołaja w Repedii. Po pożarze cerkwy nową drewnianą pobudowano w rokach 1801-1803. Okrużona została łincią dereł i murą z dykowo kamienia. W 1818 roku przed fasadą cerkwy wozneseno drewnianą dzwinnicę wkomponowaną w murok ohorodzenia. W 1836 roku do korpusu cerkwy dobudowano babynec i południowy preołtarny aneks. Chram nabrał wyglądu takiego, jaki ma dnes. Najpełniejsze w tych rokach też wnętrzne ściny ołtaria i chramu wiernych przykraszeno polichromią ornamentalnego typu z motywą syło-zelenego liścia na jasno-różowym tli. W 1895 roku zrobiono hołowny ołtar poświęcony Świętej Trójcy. Z inicjatywy ojca Henryka Polańskiego ikonostas został pozołoczony i wyposażony w ikony maluany przez Josipa Bukowczyka w 1898 roku. Najpełniejsze wtedy zrobiono też architektoniczno-figuralną polichromię w ołtary, chrami wiernych i babęcy to samego autora. Bogata ikonografia malowydeł w seredyni nadaje cerkwy niepowtórny charakter. O malowydłach będzie jeszcze potem bilsze besidy. Jedyny z remontów cerkwy przeprowadzono w rokach 1898-1913. W 1913 roku wymieniono wkrycia dachów z gontu na blachu. Zrobiono wieńczuczyk zyms z blachy, pobilszeno wyglady. W czasie wojennych dziejań seło Turjańsk znajdowało się w linii frontu.
Wielu chmerych żołnierzy pohrebano na cmentarzu pomieszczonym na piwniu od cerkwy. Kole Polszcza zaś stała się samostyjna, Turyńsk naszł się serec seł tzw. Komończańskiej Republiki, jaka fungowała od listopada 1918 roku do sierpnia 1919 roku. W międzywojennym czasie cerkoł funkcjonowała jak parafialny grekokatolicki chram. Po ustaleniach ludy w 1940 roku cerkoł opustoszyła. W 50-tych rokach hosnowana była przez rymokatolicką parafię w Komańczy. W 1961 roku cerkoł zaperto, ale dwa roki późniejsze przekazano jej prawosławnej parafii w Sanoku. A teper cerkoł jest filią prawosławnej parafii w Komańczy i dalej hosnowana jest też przez Lemkiu.

czujemy się w programie Register Zabytków. Za nami pierwsza muzyczna perła, ta pierwszy informacje i procerką w turiańsku. No, pozycję subiektywnej radiowej listy zabytków Lemkowyny. Cerkoł w turiańsku jest drewnianą cerkłą, wozneseną na podmurowaniu złomlenego kamienia, na hlinianej zaprawi. Podmuriłka wyrównuje nachylenie ziemi w zachodnią stronę. Osnowa cerkwy jest dubowa na kamiennym podmurowaniu. Wkryta jest uskim fartuchom obytym blachą. Podmurowanie pod prytworą nie jest złączone z resztą podmurowania. Zrób cerkwy zrobiono z jaleciowego drewna. Zrób ścin ołtaria, chramu wiernych, babęcia i diakonikoniu sud równej o wysokosty. Plan cerkwy jest tridilny. Cerkwa składa się z kwadratowego ołtaria, zapartego trybicznie od schodu, a po jego bokach, północnym i południowym, dostawlone są dwa diakonikony, też trybicznie zaperty. Chram wiernych woznesenej ostał tak samo na planie kwadratu, jest jednak szerszy od ołtaria. Od zachodniej strony dobudowany jest uższy babenec i równy mu szerokosty prytwór. Ściny chramu oszalowane są doszkami. Zwieńczone są dwustrefowym wydatnym gzymsom, nadwychladowym i nadokapowym. Nad hołownym wchodem w nadporoży jest odtynok profilowanego gzymsu. Dowkoła diakonikonił gzymsy są sfazowo profilowanych bel. Kiedy idę obrył cerkły w turiańsku, no to tak. Nad ołtarią, chramą wiernych ta babęcią pomieszczono na pandatyłach osmopolowy bani. Pandatyły są to elementy skliplinia wydi wygniatych trikutnych form, co dozwala na perejścia od prostokutnej osnowy do bania z toho wkrycia bani albo samego pitbanenyka czy barabanu bani. Pandatyły zapełniają prostor medże pitporożnima arkadamy, jak łuczat susidni stopy pitbaniowego kwadratu. Pandatyły hosnowane były w wizantyjskiej architekturii, a rozpowsiadły się na cijłą Ruś. Były hosnowane w renesansie, początkowo w Italii, pak w cijłej Europie. W prytworii, w diakonikonach połały są płaskie. Dach na cerkwy jest wielopłaszczynowej o spilni kalenyci. Na kalenyci pomieszczono trzy wielkie baniaste łyżyczki na sygnaturku, jakie akcentują wnętrzne prostory. Okap na dasi jest zdwojeny. Nad diakonikonami nachodzą się szatrowe dachy o sferycznym profilu, zwieńczone baniastymi sygnaturkami. Strzelisty łyżyczki nad każdą z części dachu cerkwy łączat cybulaste hełmy z prywatnymi litarniami i zwieńczone są krestami. Dachy i bani wkryte są plachą. Seredyna cerkwy wkryta je prywatnym osmopolowym skliplinią z szerokimi fasetami. Przy zachodniej ścieni znajduje się muzyczny chór z parapetem z wystupą. Ikonostas pomieszczono na niewielkim podwyższeniu z porochową belką przykraszoną lambrekinowym ornamentem. Wchody do cerkwy, pomieszczonej od zachodniej strony, wede do babęcia, popereczony jest kamiennymi schodkami. Hołowny dweri są deatancetowiczny z zamką osadzony na bicznych płaszczynach bel i przykraszony są okuciami. Obik cerkwy woznesena jest drewniana dzwinnycia stopało-ramowej konstrukcji. O ścinach schodjaczy się do seredyny. Jest tripowerchowa i pionowo oszalowana doszkami. Jej dach jest szatrowy o sferycznym profilem, zwieńczony baniastą łyżyczkową sygnaturką z prywatną litarnią, na której pomieszczony jest, jak i na cerkwy, kuty krest. Na wysokosty pojednych powierzchni dzwinnyci pomieszczono płytko okopowe daszki. Wszystkie daszki ta ich hołowny dach są blaszane. Osnowu dzwinnyci osłoneno fartuchą. W ścinach dwóch wyższych powierzchni, tych na dzwony, pomieszczono niewielkie wychladczyki, przyciaty w doszkłaniu. Wchód do dzwinnyci mieści się od schodu.

Wracamy do programu i do cerkwy. Tym razem cerkwy świętego Michała Archanioła w Turjańsku. Od dnes obiektu ze zwaniem zabytku Radia Lem FM. Na dyrżawną listę zabytków w Polsce cerkwa została wpisana w 1985 roku. A jak już było wspomniane, cerkwa z Winnycia i ciła cerkwa na obszar razem z reliktami z przycerkownego cmentarza w 2013 roku zostały wpisane na światową listę spadkowiny UNESCO. Kiedy chodzi do seredynu cerkwy, to chram wiernych i babynec są jednoprostorny. Medże nima jest porich, a wyżni czasy oddzielone są to te dwa pomieszczenia prostą ścinką podtrzymywaną przez imitację dwóch pilastrów z doszczok kryjuczych zruby ścin medże chramom wiernych i babynciom z listołkowymi werchnima zwieńczeniami, co inaczej kapitelami. Ołtar wozneseno o jeden stopień od porochu. Oddzielony jest ciłkowyty ikonostasom. W babynce mieści się nadwiszany muzyczny chor o prostym parapeti z pełną balustradą. Wchód na chor jest też pomieszczony w babynce. W ołtarii, chramie wiernych ta babynce połały sód osmobiczny doszkłany z szerokimi zrubowymi fazami na styku ze ścinami. W prytwory i diakonikonach połała jest doszkłana i płaska. Wyglady w cerkwie są prostokutne, zaperte od góry łuką, wytiatym w nadporoży. W północnej i południowej ścini obok diakonikoniów pomieszczono niewielkie osmobiczne wyglady. Seredyna cerkwy przykraszona jest polichromią z 1898 roku, imitującą kamienną podkładkę. Dołom płaszczyny ścin są marmoryzowane w temnozelenym kolorie, a chorom jasny, rustykułany. Na północnej ścinie w prostokutnych obramowaniach namalowane są postaci świętego Antona Peczerskiego i świętego Feodozyja Peczerskiego. Na południowej świętego Kiryła i Metodocha, a na bani wydnieje święta Trójca z ośmoma anielami. Polichromia na ścinach wkryła skorysznią malarską warstwę ornamentalnego typu zrobioną na gruncie i paskach połotna. Po seredynie ołtaria pomieszczony jest prestił z baldachimem spertym na stopach z 1895 roku. Frontale dekorowane jest z trzech storin z paneli z symbolicznymi olejnymi obrazami na doszczki. Wira nad jaj lugą, Eucharystia, ta tajemnicia jawlenia ta spasienia. Tabernakl ma dekorację w formie czterech ikon olejni malowanych na blasi, z jakich zachowane są dwie. Jezusa Chrysta ta obraz złożenia do grobu. Zaprestolna ikona malowana jest olejni na połotni, pochody z 19. stulecia, a przedstawia czudo w blacherny. To nowohorodzka wersja ikony pokroły, buducza pamiątką objawienia się Bohorodyci w cerkwy w blacherny. W schowku prestołu znajdują się dwie płaszczeneci, jedna obustronna malowana olejni na połotni dwacetowiczna, druga też jest olejna, ale już jednostronna, z początku XIX

czujemy się zaz i od razu wertamy do malunki w cerkwi w Turjańsku, a dokładniejsze do malunki w Babynce, bo tam namalowano kreszczenia Rusy i Jezusa Chrysta w rymkiwskiej chorzy. A w bani wydnieje wielofiguralne przedstawienia pokroły ze światem Epifanyją i światem Andryją Jurodziwym. Biczne ołtary w narożach chramu wiernych są w barokowym typie, pochodzą z początku XIX stulecia. W południowym pomieszczono ikonu na połotni świętego Michała Archanioła, a na zwieńczeniu chustu świętej Weroniki. W północnym ołtarze pomieszczono dwacetowiczną ikonę świętego Mykołaja. Na zasłowie ołtarza jest ikona Bożej Matery na doszci. Być może jest wicentetowiczna, a nawet może być datowana skorsze. W zwieńczeniu tego ołtarza znajduje się ikona świętej rodyny na połotni. Ikonostas pochodzi z pierwszej połowy XIX stulecia. Wyposażony jest też w ikony z 1891 roku. Zachowana jest inskrypcja od strony ołtarza, jaka decyduje o wykonaniu malowideł i założeń. Autorem był Josip Bukowczyk. Wintisz jest autorem figuralnej polichromii na ścinach cerkwy. Charakterystycznym dla jego malarstwa jest rozbudowana kolorystyka, głębokie świtłotin i realistyczny anatomiczny detal drobnicia. Bukowczyk tworzył w XIX-wiecznej manierii zachodniego akademicznego malarstwa, adaptujący to warsztat na potrzeby cerkownych przykraszeń tego regionu. Ikonostas jest trzyczęściowy ze zwieńczenią. Nad ażurowymi carskimi wrotami z motywą winogradu pomieszczono ikonę Tajnej Weczeri, a nad nią jest ikona Jezusa Chrysta Archiereja, autorstwa Bukowczyka. Jego pędzla są jeszcze ikony z przedstawieniami proroków i apostołów. Reszta to współczesne ikony. W rokach 1990-1993 widniato konserwację bicznego ołtarza świętego Michała Archanioła. W 2002 roku przeprowadzono remontowe roboty w serdecznie cerkwy przy ustabilizowaniu podłogi w chramie wiernych ołtarzy i w diakonikonach. Zachowano przy tym stare doszkłania. Zrobiono częściowy remont podmuriłki w południowej części chramu wiernych. Odremontowano też wojścia do cerkwy zrobione z kamiennych stopni. W 2003 roku podjęto roboty przy zniszczonych doszkłaniach bań w serdecznie chramu wiernych i ołtarzy, ta roboty przy wincy z rubu ścin. W związku z tym, że blaszany dach się miściami rozchodził, zaczęto go też w 2003 roku remontuaty. Najpierw w ołtarni czasty, a ciwist skończono w 2005 roku. Wkrycia wymieniono razem z doszkłanią na ocynkowaną blachu. W 2009 roku zaczęto remontuaty dzwinnyciu. Zrobiono punktowe fundamenty w rochach, też wirołu wału z przełożeniem kamiennego podmurowania. W tym roku, w 2015, cerkoł dostała dofinansowania z Ministerstwa Kultury ta Narodowego Dziedzictwa z projektu ochronienia zabytków na remont, konserwację ta montaż alarmowych systemów. 280 tysięcy złotych. Z 30 roku XIX stulecia pochodzą najstarsze pomniki zachowane na prycerkownym cmonterii. Kamienny i żeliwno-kamienny pomniki i kresty przykraszają inskrypcje pisane azbuką i też łatyńskimi literami, ale złuczacze po ruskie. Są też inskrypcje po polsku i po niemiecku. To te bliższe pomniki poświęcone są Eugenii Lauterschlager z końca XIX stulecia ta rodyni Nezabitowskich, jako byli właścicielami dworu w Turjańsku. W 1988 roku pomniki na prycerkownym cmonterii odnowlono sospilnymi siłami w czas remontowego obozu zorganizowanego sospilną komisją opieki nad zabytkami cerkownej sztuki przy hołownym zariadzie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Kubatura cerkwy wynosi 1000 kubyków, prostor po ziemi 200 kwadratowych metrów. Cerkwą na sztoden hosnowana jest zgodnie z jej przeznaczeniem, jak sakralny obiekt. Prycerkowny cmontir też jest hosnowany. I dnes to bude wszystko. Zajechajte do koli i do Turjańska. Zaklaneje hyn turystiu z ciłego świta i nie trzeba stojate w czerzi, żeby wojcie do seredyny. Dziękuję za uwagę. Byś dłała Natalia Małecka-Nowak.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

0: Golem FM.
1: Jest wtorek, 13 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Golem FM prosit Olena Stefanowska. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturalności w edukacji. W streczu wzięli uczest doświadczniko, którzy zajmują się różnymi naukowymi dyscyplinami. Program obnimał międzyńczymi temy związane z językiem, literaturą, historią i mediami. W jednej z konferencyjnych sekcji przedstawiono referato poświęcone rusynistyci. Doświadczniko przybliżyli biografię Petra Kuzmiaka i jego rodzinę, wyświetlili znaczenie kiermeszu w kulturze Rusynii, a też na osnowie drukowanych literaturnych tworów проаналізували інтеркультурні аспекти в міжвоєнній російській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зас отверят подипломову студії кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торват. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії су для осіб з педагогічним приготовленням, a ich celom je podготовити nowych uczytelniu kaszepskiego języka. Program obnima tnelem język, ale też kaszepską literaturę, kulturę i spadkowinę regionu. Przy tej nagodzie informujemy, że otworena jest też registracja na lektorat lemkiuskiego języka. To wyjątkowa szansa, żeby poznać albo rozwinąć znania lemkiuskiego języka. Zainteresowani mogą zapisać się na zajęcia, a wszystko potrzebne informacje znajdują się na stronie Instytutu Wschodniosłowiańskiej Filologii Jagiellońskiego Uniwersytetu. Motuzok liczamy w sumarii dnia. 6 listopada novembra w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów w Ludźmierzu odbyła się naukowo-nauczalna konferencja Regionalna Edukacja – Język, Kultura, Literatura zorganizowana Małopolskim Centrum Kultury SOKU. Stryczna będzie poświęcona roli regionalnych języków, literatury i kulturnej spadkowiny w edukacji i formułowaniu lokalnej dostępności. Program obejmie naukową i praktyczną część. Uczestnicy posłuchają referatów między innymi o prawopisie podhalańskiego, dialektach jak żywych językach, a też o osnowaniu własnych nazw w regionalnej edukacji. Przedstawnik kulturowych instytucji i uczyteli podziela się do świadom pracy z regionalnym dziedzictwem. Zaplanowano sutyż warsztaty. Uczest w konferencji jest bezpłatna, ale wymagana jest skorsza registracja. 22 żółtnia oktobra w okrągło wielikarskiej pałacie w Białymstoku odbuda się wernisaż Wastawo Pneuma, poświęconej twórczości Nowosilskiego. Na ekspozycji przedstawiona będzie przede wszystkim sakralna strona jego twórczości. Będzie można obserwować dziesiątki oryginalnych rysunków, projektów cerkwi, koncepcyjnych eskizów ikonostasów i architektonicznych detali, nad którym artysta pracował przez całe życie. Wystawę można będzie widzieć do 4 listopada novembra tego roku. Wstęp darmo. 22 żółtnia oktobra w Hołownym Budynku Muzeum Sądeckiej Zemli w Nowym Sączu odbuda się prezentacja 7 tomu wydania Studia Sandecjana. Torycznik poświęcony historii Nowego Sącza i Sandeczona, w którym publikowano sąd historyczne stati, biograficzne notatko, wspomnienie i zapisy o ważnych kulturnych podziach. W najnowszym tomie znajdziecie teksty między innymi o średniowiecznej muszyni, historii miejscowych cerkwi, a też o wizytach malaria Wojciecha Gersona w okolicy Krynici.
0: To były nowiny Radia Golem FM.

nasze i ne nasze. Predstavljamy muzyku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

Drogi słuchaczy, dobry wieczór, taką reską, choć troszkę smutną notą zme zaczęli tot nowy cykl peredać na antenie Radia LEM FM. Serdecznie was wszystkich pozdrawuję, Roberto Lombino. Pered chwilką minula 8 wieczór na Lemkowini, 9 wieczór na Podkarpackiej Rusy, a hyn daleko w Ameryce, jak nas słuchate, tak na przykład w New Yorku, teper paru minut po 2 godzinie po obidzie. Bardzo cieszę, że słuchate Radio LEM FM i dziękuję też jego redaktorom za to tu możliwość nagrywania autorskich peredacz na jego antenie. W dżingli ste czuli, że wam budeme prezentować muzyku, kulturu i ludy. Aż to to właśnie znaczyć. Chciałbym wam w ramkach tego cyklu puszczać pereriznu, rozmaitą muzyku, czy już rusyńsku, słowiańsku, albo z drugich części Europy, a czasami nawet dalej z całego świata. Hlavní to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znaczy, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpuszczu dajaku na przykład muzyku z 80-tych roków, albo dasz to drugie, co się mi też lubić, a budu się tym z wami chciał podzielić. Krim samej muzyki wam budu kus podrobniejsze rozpowiadał o miejscach, skadyl to ta muzyka pochodzić, a w każdej relacji uczujete też bisidu albo z interpretom toj muzyki prezentowanej, albo na przykład z členom jednej z europejskich narodnych mniejszyn, albo z dakim na przykład związanym z słowiańskimi językami, z lingwistyką, z kulturą, z literaturą. Także dumam, że toho bude veľo. A jasne, że najczęściej to bude po rusyńsku, po polsku albo po słowacku, a jak w drugich językach, tak jakiś krótki fragment do 5 minut wam zaproponuję nagrany, potem jego podsumuję, a dalej już wam budu przekładał, prezentował, przedstawiał toto, co jem się od gościa diznał. Ale dnes už to tá perša predáča dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym místi v Prazi mala místce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republici. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tož spievackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spievacká grupa stoličného Džilky zo Slovenska, z rusinského sela Veľký Lipnik. Takže aj slovo, aj muzika už byli zapevnené. To znači, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach, a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časti Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd Moravy, samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husľoch, ktoré by mali dievčaťu toho
powiedzmy lirycznego podmetu albo toho, kto śpiewać, tak jego dziewczaciu by mali powisty toty husli, że już chłopiec był odwedeny do wojska. Także po tym, kiedy się wierne, tak jej wierne też swój pocilunok, a kiedy by pał w mer, tak żeby jego mila piszła na jego grob a tam postawiła krzyż a pomolila się za niego. Druga pieśnia też będzie kus taka smutniejsza i też o lubowy, ale wybrał jej jak przykład balkańskiej muzyki, której będzie niemało w moich peredaczach, a żeby toho nie było mało, tak śpiewać jej bosenska śpiewaczka Amira Medunjanin, ale pieśnia makedońska, narodna w rytmie 11 osmych, pro tych, którzy kus o muzycji znają, też tam uczujete jazzowe piano, także to nie jest taka czysta narodna muzyka, ale chciałbym wam tą pieśnią wkazać, że też jazz będzie częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i toto spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pieśnia o chłopcu, który małem bardzo kurto milu, a teraz często siedzieć albo chodzić koło ozera a czekać, czy się jego mila werne.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i ne nasze w radiu LEM FM przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Stryczy Rusyniu w Prazi jeszcze jedna pieśnia, teper po medzesławiańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszystkie ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i wece, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemu. A pieśnię zaspiewać medzesławiańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac, Aleksy Bernat, a Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodołha się możecie cieszyć na bisidu, może i cilu po medzesławiańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobry rozumity, medzesławiański język, na bisidu z medzesławiańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutni ljubowi. Tak się to jako si dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią provesty jeszcze cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i medzesławiańska pieśnia Tancuj.

0: No, a teraz już się przenosimy do Prahy, do Domu Narodnych Menszyn, gdzie się odbyła minulą sobotę, to znaczy 3 żółtnia, oktobra 2026 roku, stricza z nagody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Передавам мікрофон його членам, председові Михайлові Сакмарові, Ярославові Михайловичові і Петрові Чулакові, котрі вам кусь оповідять о самім здруженню і о співацькім ансамблі «Кантар», котрий взникнув як його часть. Музичні вставки запевнив якраз тот ансамбль «Кантар», tak samo jak stolicznego dżyłka, grupa z rusyńskiego sela na Słoweńsku, Wielki Lipnik.
1: Jem rád, że ste tu wszystko prišli, wszystko byśmy was tu chcieli serdecznie privítati. Każdopádne, serdecznie bez was chciu privítati, chciu bym podziękować za to, że ste tu prišli. A samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposledním rádi tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zloženiu. Bohužiaľ ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybiť, nemohli sa dostaviť, co nás merzit. Ale budete čuti aj hudobného hostia z veľkého Lipnika, stoličného Dževka, ktorí ku nám prišli až tu do Prahy. A veriu, že si dnešné poobidia i dnešný večer, potom jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusyni.cz. Tak užívajte sobie a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame. Thank you.

I tą pisnią, która nie może chybity na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część striczy z nachody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie tej after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pisnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwie na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na WC muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżiłka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobru nic. Nasze i ne nasze. Przedstawiamy muzyku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 5 Krasni prosit Roberto Lombino.

0: Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwy ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw chowo z łatwy postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego mysnyka, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach ja mam serca.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, składka z rapą, ta. I chamy zapomnę z motry.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku z Lemkiuską Klasyką. Zapraszamy do Biblioteki Lemkiuskiej Klasyki, wydawanej Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Gorlicach. I przed nami drugi rozdział, Połisty żażda serdec Władimira Chylaka z tomu drugiego Połisty i opowiadania. Zapraszam. Rozdział drugi. Pamiętam, jak jednego weśnianego ranka siedzieliśmy z Julianą przy stoliku i rychtowaliśmy się do ispytiu. Mi towarzysz suszył z głową nad rozwiązaniem matematycznej zadaczy z dwoma niewidomymi, kiedy ja lał jem z niej nad Sofoklią, żeby z jego zaklatych wyrażeń i wysokich form, jaki są ludzku dumku wydusyty, zas nasza gazdynia szeptała pobożni utrenni modlitwy, kiedy jej ruka i zaniaty były rozkładaniem kart. Naraz zwidał się mia Julian. Hryń, wierzysz ty w predczutia? Z jakoj przyczyny przyszło ty na dumku takie zwidania? Odpowił jem. Przy matematycznych zadaczach zejty na predczutia to, probacz, dykie pouczynia dumok. Koli koneczni chociaż, to powiem ty, szto ja z czesty do naszego odcia katechety, jak i profesora psychologii w niejakie predczucia nie wierzył. Nastąpiło dołkie mouczania. Julian zachubił się zas w X i Y, a ja w Sofoklia. A kole bym, zaczął win raz jeszcze, przypustmy, mał predczucia, jaki soj podi, kotra nie małaby dnes niejakich peresłanok, kotry prymuszałyby nas przypuszczaty, że się spełnyt, a jednak to moje predczutia w czasie istynno zdisnyłoby się. Cy powierzyłby stołdy, że dusza człowieka maje możliwość predczuwaty, choć niejasno, buducznist, iż to ona najbardziej boi się możliwych odczuwań i za to wlecze ze sobą i tiło do rozstrojonego stanu. Choć przypadok, który nachodzi się w twoim zwidaniu, protywy się prawyłam religii i psychologii i za to jest nieprawdopodobny, to jednak, koliby jaki zaperedczutia wkazało się istynne, byłbym prymuszony powiryty w możliwość peredczutia. Bo koli można wiryty w to, że nie podchodzić pod nasze czutia, lem na czysło wyższego autorytetu, to tym skorsze powiryju w to, o czym naocznie bym się wpewnił. Ale to się nie stanę, bo ja odmawlam człowiekowy sposobności peredczuwania. Twoja odpowiedź starczy mi, powił Julian. Lem nie zabud, co jest teper powił. W buduczności budesz wydił, cy mał jest racyju. Pak zaczął zas pisaty czysła i bukwy na papery. Mizir sper się na naszej starej gazdyny. Przestała ona już szeptaty modlitwy, za to jej oczy wlipyły się bez ruchu w rozłożone karty. Ruka bohobino perekstyła się na grudziach, a hołoła kaczała się od zaczudłania albo wątpliwosty. Kiedy dostarechła, że ja z zainteresowaniem wzeram się w nią, dała mi znak, że chce mi powiedzieć, że to jest ważne i tajne. Mi synku,
powiła szeptem do mene. Wyczytała jem z kart, że Juliana żde dnes jaksa neobyczna podija, kotra prynese mu w życiu duże żalu. Ne wychodzte dnes schyży, może zle obejdę ho maniuciama. Prynieł jem tatu informacyju z pohordliwym poruszeniem tiła, tak jak to prystało słuchaczowe filozofii. Ni, mi synku, ja się nikoli nie mylu, perekonowała mnie starucha. A szkoda by było chłopcia, koli małby doświadczyć do jakoj napasty, taki dobry, taki przyzwoity. Lipsze nie wychodź wtedy leska z chyży. Najbida idę w lisy i debri. Nie leszyłbym podstywoj gazdyni bez otrzmarynia jej perekonań z filozofskiego i religijnego stanowiska, koliby Julian nie trysnął głosno knyżkom o stył. Zaczudowałem się, bo co się podobne nie było w jego zwyku. Czort a ne boh, wydumał to tu matematyku, kryknął schoniłom. Rob, obrablaj, pereablaj, wywertaj na ruby, zaczynaj, albo od początku, albo od kincia zadaczu, a rezultat za każdym razem inakszy i wse ne taki. I rozum ne wytrymat, i terpeliwosty się ne starczyt. Chodmę, choryniu na prochulku, hołowy pere witryty. Jak mąż się do dumaty gazdynia preklała się tej propozycji. Ne, chod dityno, posz to dade ity, doradzała. Hołowcia was zabolit, suchym witrom ciachne, może was pit duty. Szto byste wydumali, babko? Odozwał się Julian. Uż nam zaboroneno na prochulku pity? Kole hryje sące, najdy się dene buttin, żeby pared speką się schoronyty, a perszy i lipszy kriak, co wysoka trała, zastablat nas od witru. Kole wperate się przy swoim towoste świżu koszelu, bo w tyż to mate na sobie kołniryk prybrudzenej. Młodęci jak kuriatka powinny byty wycackany, bo by ludę roznesli, że stara Fedorycha mne znat, abo ne chocze swoich synił opraty. Z neobyczajną z koristiu prynesła biły kołnierek i w sekreti prypiała mu do surduka ihu. Toto ochorony tcho od prykrosty i wszelijakoj neczystoj napasty, objasnyła mi tycho starucha. Ale zdało się i to niedostatecznym, bo perek styła na szlit i splunuła Zasia paru raz. Zabobonna była, ale przy tym predobra dusza. I na dneska to już wszystko. Cy pereczutia gazdyni spełnyli się? To doznate się w następnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

kwitin. Zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

0: Łotugiński rajon, Peremożno-Jesełło.
1: Łotugiński,
0: no.
1: Przełom Peremożno je.
0: Gambal.
1: No.
0: Iwan.
1: No bo Todor. To szwagier. Ale dwóch są, i Petro i Mikołaj.
0: To Petro chyba.
1: Siostra moja, to siostra moja tam była, że tym baniem gambalom oddana. No Nowyczka, Nowyczka to była moja mama. Moja mama z Nowyczka, Nowyczka się pisze.
0: A odkądże byli?
1: No z Czarnej.
0: Czarnianka, tak?
1: No.
0: Tylko ja pierwszy raz im to czuł, ale jest takie w Świetnicy Byłocisz.
1: Może jest, może i było, bo oni wyjechali do Rosji, no taj. Ja to nie wiem, że do Rosji wyjechali, to też się zostało i nie tylko jak nam w Szwecji mieszkali.
0: Kolej oni wyjechali do tej Rosji?
1: Kolej nie wiem, w którym to roku było. To tak szybko, jak szybko jechali. Czekaj.
0: Ale najpierwsze było, że w sorokowym roku wyjeżdżali na kotry.
1: Nie, to późniejsze już to jechali.
0: Dobry, ale w sorokowym czyż wyjeżdżali?
1: Wyjeżdżali. W sorokowym wyjeżdżali, się dużo wertali potem. Ze sorokowego roku. Bo i Klekiuczany jechali, to się dużo powertało Klekiuczany. To znam, bo ja, to ta moja...
0: Sklękiłka?
1: No, Sklękiłka, to się dużo powertało. No, ale Czarniany już... Kotry pisze, to się nie wernuły, nikto. Oni piszą już późniejsze, bo to już pierwsza tura była jakoś tak ochotniczo. Ty znasz, to było, jak przyszli Rusko, jakie tam cudo robili, seli. Matko Bosko.
0: Kolej?
1: Ja mali jechać do Rosji, obiecali, że tam bude. To ludzie tak się schodili, to też mali ich, nie? Śpiewali, czudowali. I kołysankę robili, tak zawieszali łańcuchy na drewa i baba się nawet kołysali, to znaczy taką małe ścicho, że jechali do Rosji. A potem, co było? Ja moja siostra pojechała, mama tak płakała, ja strasznie nie chciała jej puścić. Ale nie posłuchała, gdzie się jechała, jak pojechali, to za... Nie znam, jak to było, co komuś передала, czy co, żeby i przyniosła chleba. Bo już nie mali co jeść tam na drodze. A to mama w ciebie pec chleba pekła, tam masło i syra robili. I nianią zanesli. Ale gdzie to było, jakim to oni tam mieści, znasz, czy tam na stacji mieszkali.
0: A gdzie, po polskiej stronie jeszcze byli?
1: Po polskiej stronie jeszcze byli. No i prosili nianią, wierny się, to paraska i było imieno, wierny się. Nie posłuchała, binna.

0: A potem jak tam piszli, to taka była bida. Oni byli na Ukrainie, tu jest blisko. A potem piszli aż do Wołoszyłogradzkiej oblasti, tam gdzie ja teraz była, to ja była za mną psychoniaczką, to byli obi. To było jeszcze już, nie wiem, kto, jeszcze Sylwester jeszcze żył, w trzecim roku chyba. No i my tam piszli. Znasz, to oni mali tam kras. Seło takie kras było, chyżo wybudowano, czudowo było, ogrożeno szutko sadu. I szutko się schodili, każdy wieczór żeśmy chodili do inczej tych ludzi, nie?
1: Jak ste radili tam do nich?
0: Po naszemu.
1: A oni?
0: Też. Oni wiecie z Ukraińska, bo się tam nauczyli, nie? Ale śpiewali po naszemu, szutko śpiewali. To jest nasze tam robili, jak zawał robili wieczór. Jak się szutko ci wesoło poschodziło, to było, jak to było chyżo, to chyżo stało. A i te na podwierce, jak pod górę z tym kostowie nas to brali, tak się hostili i śpiewali. I... No ale było im już dobre.
1: Ale... A cerkoł mali w seli?
0: Ha?
1: Cerkoł mali w seli?
0: Wtedy daleko chodili do cerkwi. Daleko, bo jak ja tam już, jak my przyszli, to my przyszli do, nie znam, jakie to, to tam miasto było. I my do autobusu szli, ja i Anna, ale my się nie mogli, znaczy, jak my znali Ukraińcze, to my się zgadali, a z Ruskim trudno się było zgadać. Bo po rosyjsku ja nie rozumieli zresztą. Ale to, co jechał tam onom autobusom, to on ja mu wskazał adres, nasz, gdzie mama jechać. I on gadał, że on nam powie, gdzie mama je wyszysty. No to tak, ale my się jeszcze przyszli dalej. Jak my zeszli z pociągu, to my się przyszli dalej. Raz, potem drugi, a my się już, to my jechali już. I ja jechałem w autobusie, ja poznaję swoich selanok. Dwie było. Taca była w Biszkoi.
1: Jak ste poznali?
0: Poznała po rodzie. Bo...
1: Ale koli to było?
0: No jak nie była w Rosji. Poznała.
1: A koli to było?
0: Czekaj, nie znam, w którym to roku było.
1: 90-tych? 80-tych? Czy skorsze?
0: Wyjdzie, że moja głowa już taka.
1: No a to ty baby, to kilka roków ste ich nie widzieli, że ste ich poznali po kilku rokach.
0: No to po dużo rokach. Tacą poznała Wierchanowską i taca Biszku była. Też. Ja tak idę, smotrę, Matko Boska, taka. Ja mówię, Anno, tu jest taca, to to chwycia Bogu Biszka. Smotrę ona, piszę do niej, tak ona na mnie smotrę tydzień poznała. I my się przywitali. No i tak my się, a oni iśli z cerkwi. To było na same spasa nasze. Ja my tam przyszli do tego sejwa, do tego, gdzie Paraska była. No ale gadam, że ja tam nie znam, gdzie uśisty, nie gdzie Paraska jest. A taca go czekaj, Marin, ja pójdę do tego, co jechać, to on stanie dla Paraszczyny chyżu. No i tak my dyszli. A oni, znasz, my jak wyszli w Lwowie, to ja zadzwoniła do Paraska, że... Żeby wyszli po nas na staciu, a oni przyszedł telefon aż drugi dzień po nas, do tego seła, gdzie Paraska była.
1: Ale ste trafili.
0: No ale my trafili, tak, trafiliśmy
1: się. No, to tu Parasku, to koli ste widzieli ostatnim razem?
0: No, to koli ja widziła, no...
1: Jak z Hirwy jechali, tak pierwszy raz?
0: No ja jechali, to ja im nie widziła, że jakśmy piszli do niej.
1: A to, co by się dujete w 45. roku, jak oni odchodili, to oni się sami dobrowilno zapisali? Czy przyszli soldaty, pistoletom, nie znam.
0: Byli delegaty, przychodzili, obiecali im złotego, że co tam bude, jak będą mieć dobrotu. Ty znasz to, jak oni nie obiecali? Matko Boska, to cudo było. I potem...
1: Ale kto się ich przymuszał do tego, żeby się popisali?
0: No był to. Był
1: ale czy pod prymusom?
0: Nie było pod prymusom.
1: Oni się dobrowilni popisali.
0: No, bo oni obiecali, że tam będzie im dobry i to nie pisze samo winny, ale pisze i bohater.
1: To, co chcieli mieć jeszcze lepsze?
0: No, jeszcze chcieli mieć lepsze. No, i potem chodili i namawiali tych, co nie chcieli iść, nie to, co iśli, to namawiali, jak przyszedł do nas, to taki Petro Matyczak, Bo to byli kumové. Kumo, čoho sa nezapíšete, to prichodte, idete s nami, tam tak bude dobrý, žutý. A mama gadala, ja pídu, ale jak moji synové prídu od vojska. Bo byli, píšli ochotničo do vojska, ni? No to Štefan bol otot. Ne, božme. No i ne, mama, chlip, znam, že chlip pekli sa, mali kočeru v hruči, oni mali oheň speca i prišlo i kumo i zapište sa i zapište sa. To samo chodili, što išli, znaš samo toto ľudia.
1: To znači, byli agitovali za tým, żeby vyjíždati same Lemke. Lemky no, chtěli perekonati.
0: No, jak přišli toto Rosijako už domy v nich, to i nám naobičovali tam Zlatou horu, to potem to ľudia sami, što išli, to tych museli.
1: Ale što to było tak, že oni się cieszyli, že na pierwsze si robili zabawy? Što to
0: jest? A ja, no nie znam, co to było, že tu bida im, no ale jaka to im była bida, jak i naše ujko telečavaje male chyżu. Wszystko pod dachem, chyża była pod dachem, studowa, nawet szpiklidna był na pełnicy i wszystko było pod dachem, bo ujko był hameryczyta. I wszystko leżyło i piszli, ale ujko i ujczyna chmerlem, samo dzieci zostały piszli. To znaczy, a my tam przyjechali do tego seła, do, jak to się...
1: Pereможne.
0: To jak oni płakali, Maryś, to było dobre, żeście oni piszli, a my tu piszli na taką bidu, a my tu bidowali, jak ona powiedziała, jak piszli z Ukrainy, gdzie to oni się teraz pobudowali, to nie było niż lemienna szopka. Taka szopka stojała. Ja pamiętam, to desta tylko ludzi spali. Szutka na ziemi pod hołym niebem. Nie było nic. I potem co robili? Kopali glinu, misili babę nogami to tu glinu, a chłopi robili taką cegłę z tej gliny i usłyszeli i z tego budowali chyżo. I znasz, jak to kras chyżo? Takie były ściny, jak i tu ogładziczko. I to kiełko tych chyż tam nabudowano. Straszne. Ale to, już potem późniejsze, jak, bo to było takie seło, to baskupa numery było, bo to wszystko czerniane tam było. Kiełko to kupa piszło. Tak było seło chyżu, potem było i tak, a tak już się budowali, bo zmywali to, bo tam były Stefaniaki, to wszystko, to Annina rodzina nie, bo Anna, bo to Stefaniaka się oddała. To tam już robili się, łazienko już były. Już ma, a tu ja my przyszli, to znasz, jaka była łazienka? Ma parasta hlavit, chodte ta się skupata, ja pa, a gdzie masz łazienku? Idę na dwierzy i na dworze była taka, o takie jak szafa, znasz, taka budka i tam było baniak taki, woda się hryła od sąsia, nie? No i to mały tam to ta woda leciła. I panie, my się śmiali, Anna, idziesz, ja tu bierz mowa, taki łazienci. Jak ustęp, nas jak ustęp był. Pamiętasz, jakie były drewniane, teraz nie żeś chyba, bo nie pamiętasz, bo tu się rodził.
1: Tak, dumate.
0: No.

0: I czego oni piszą, że tak to ludzie płakali. Już teraz, jak tam im lepsze było, to już znali, że przeszli już bidu, nie z początku. Bardzo wielką bidu przeszli. Nie daj Boże. Czekaj, powiem, ja służyła z tego Niemca Stefana, to jak mnie wzięli, mali braci do Niemiec, nie?
1: Wzięli was na roboty, czy
0: nie? Mnie nie brali, bo mi robił to Sznienicy Stefan Kuzmysz, więc mam mamę Niemku. Tata miał Lemka, a mama była Niemka. I win mi robił krzyżeczku bez Arbajcan, że ja Hnechow była z Sznienicy. Nie piszam do Niemiec, a Hnechow była. To znasz, to ja woliła iść do Niemiec, bo ja tam się tak narobiła, jak dyki osem. Szutko i korowy były kin, szutko na moich rukach było, a ja miała 16 roków. Ta jak pole szutko robiła, a win był gajową. Ona była arkuszerką, Polka. Ona była, win miał Polku tyżenu, to Stefan, to syn, a win się Kuzmysz pisał. To zna, nie budu opowiadać, bo to za dużo tego gadania, że ja tam przeżyła, woliam iść do Niemiec. Ona mi wydzieliła taką lisko boczkę chleba na wieczerzu i dała mi łyżeczkę cukru i do herbaty. A przyszła jego mama do niego i widziała, że ona mi tak daje, nie to to idło. I tak on pokrywała się, to ta jego mama. A ja chodziłam po wodu. W zimie woziłam na sanoczkach, mam to dwantałok taki, znasz, ze studni, a to było doskawalec. Ty. A Hliki miał taki wozok zrobił, znasz, z taką drobinkę, jak to wisk, tak, jak wozok był wielki, oni takie maczyczki zrobił, że na tą boczku, na wantałok, ja wkładała. Jak im przyszła tam rano i ona mi chwała, tak Marysieńko, poiła się wczera na wieczerzu. Ona po polsku gadała, jak on. Tak ja mu poruszała plecami, w ślubu tej gadała, bo to była jej synowa, tej Niemka. Ale Polka była, ale niedobra, mała, wredna. Chorą była, no chodziłam bosa na pole. To na obodwa nogach się mi zrobili, to obierało się mi tam. To znasz to, że ja, jak ja išła do Czarno, to išłam tam na rukach i na kolinach. Przez chorą jem przeszła, przesznicę i do Czarno, żebym wtekłam noczu. Bo oni mi nic nie pomagali, a mnie już tak boliło, że ja nie mogłam utrzymać noga. Prišlom hra, vin rano stav, ale korovu treba bo na pole puštati, ja ne bolo komu. Korovu mao i konja i šutko. Ale prišao, ale ne pustili nja mama. Paka še mi noho za ne začale tam prikladati, kompere mastile i šutko i savo kuale, že bi še uberao nje. Ja ti špešla hozim, bo ne bovam Njimče, ale može bi niče toho nemalo. A win był fojdeczerom, jeszcze jego syn jest, jeden chmer. Ja, że ma to tą rzeczkę, znasz, to może dasz, to mu dostała parę groszy, bo Mikołaj jeszcze był w Niemcze, Niemcze to dostaje, górniczka tu też była, Niemcze też dostaje pieniądze, dreń to mają wesel, no. A ja, dobrze, żem się obrwała, to nie znam, gdzie to ta rzeczka siedziła. Oj, Boże mi, Boże. No a jak ty gadasz o tej Nowicki? Jak ona, co ona powiedziała, że jaka to rodzina, co?

0: do domene, to nie jest rodina.
1: No to nie. Byłam na cmentarzu, bo tak, który był pod komunista, to była gwizda. A który nie, to był normalny hryb. Tak. A hryb, nasz jaki robili tu pomnik, według truna. Taki kształt, jak i truna, takie było i na wierzchu zrobione.
2: No a po innych sełach, a jak oni iśli, to jak brali ciły dobytok, to też to do Rosji iśli? Wozy, korowy, nie znam, to brali wszystko?
1: To brali, co mali, to brali, ale to wszystko po tym nic pełne nie dowieźli. Bo była bida, to oni strasznie długo jechali, nie? No, nie znam kilku, ale bardzo długo.
2: No dobrze, a to toż to ostało, to znaczy chyża po nich...
1: To wszystko przyszli Polacy i wszystko. To toż to była najlepsza chyża, to... Kieleczowa u mojego wujka, to wszystko było pod dachem, była taka szarwana, maliła kras, była chyża. No to przyszły jeszcze, tak nasze jeszcze mama gadała, o to do kotret pidete, tam się pożenite i budete mieszkate niż tych chyży, bo to po braci i chyża nie. No i przyszły Polacy, zabrali je.
2: No ale jak przyszli? Dostali od koho? No już, tak przyszli?
1: Nie, no to oni mali to do prawo, do wszystkiego. Ale oni mali to już do niczego. I się noczy krali i wszystko, i koni, i korowy, i wszystko, Polaka.
2: No a pamiętate, jak was wyselali?
1: Pamiętam, kurde, jak im tak, no. Przyszli i kazali się zbierać, ale nam dali, mali sme swój wiz i dali nam jeszcze jedno, drugi wiz.
2: A kilka was było w chyrze?
1: To było nas inni, bo dzieci było inni, to... Czekaj. Mikołaj był... Stefan, bo przyszedł mój Stefan, Mikołaj, Stefan, Andrzej, ja, no i mama, i niania, i taki mamy brat jeszcze był. A Mikołaj potem my tu przyjechali, to już piszą z wyciążeniu doma. Prawie to 46 roku się ożenił Mikołaj. I był nas razem z żoną, a potem jak już nas do stacji i my tu przyjechali, to już piszą o synie. Piszą z nim, z jej rodzicami. To do Toszowic wszystko przywiezli.
2: Wszystko ste piszli do Toszowic?
1: No...
2: Ale jak was weselali, to kiedy was gnali?
1: Przez ropu i do Gorla nagnali.
2: Przez ropu? Ale no. Kiedy do tej ropy?
1: No to i jak się jeszło bez... Czekaj, to gdzie ja my jechali, to nie lało, ale nie znam, nam, żeśmy jechali, żeśmy przyjechali do góry, ale przez jako te seła, to ja nie znam.
2: Ale to było ste... A gdzie byście żyli? W Czarni czy w Świętecie?
1: W Czarni.
2: W Czarni.
1: W Czarni. To z tobą same Czarniane jechali. No i przyszli do Gorlic, to brali tam chłopiu, brali na tam szosy, tam wywidowali się, nie? Bo im... Moja niania też żyła, ale niania, ale ja się wszystko widziałam, co tam, jak było, coś nam tu, kto robił, krzywdę, albo co. No ale niania, nic się nie przyznali, ale rozmachnął się, że ich nie, ale nie chciał niania. A drugi chłopi zabierali i nie puścili. No, z Czarno nikogo nie było, nigdy, ani Jaworzny, ani nigdy, nic, nigdy. Nie interesowali się niczym, znasz, kiedy kto nie oskarżył. A zresztą niczy był Misłat, to Korwisz był Jaworzny. I to żena piszła sama, ale ją zabrała i tak to do Otis z stacji Szniczarów.
2: No ale gdzie to, z której stacji?
1: No, nie znam, gdzie oni byli, na stacji tych Grybowicy, Szniczanecy, czy tych Gorlicza, bo nas do Gorlic przywezli. I z Gorlicza potem na pociech. I potem po Święcinu wszystko zganiali, no to już będzie, chyba nas biorą tam, to nas popalia, nie. A oni wszystko brali, wszystko my się tam kupali. Kupali nas tam po Święcinu. Pustili z powrotem. Nie za drogą było, tak bajka, to się znali, jechali wojako, to gdzie byli, widzieli, że kopaszina stojała, nie, to pociąg się zatrzymował i lecieli każdy z kubów z tych kopiów, bo korowom nie mali co dawać, bo to kilku nabierasz do pociągu. Bile było, ale Bajka, było bajka, ty gadam, że jako sezme zajuchali, dawali dzieciom i cukierku, choć przychodzili tam, a jak korobu, babuśku korobu zdejili, to przychodzili tam Poliaka, to dawali młoko, bo sztomali się młoko, oni to wolewali, a nie było komu żaty, nie, bo dechu mali trymati na pociaży. A my tu przyjechali, Boże. Не було ніч, ані двері, ані вікна, ані на землі спали. На соломі вони було.
2: А де вас привезли?
1: До Тошалося.
2: Але тут, на стації, де до вас була?
1: В Гвіздянові.
2: І казали вам йти до Тошовиць, чи як?
1: Ну, швидко, мали вже деяк, хто має йти, котру родину, де мають діти. А Щерняні було досі, ніж в Тошовичах. Чекай, Подоховичі були. Подихович Павлов, Подихович Штефан, то генні, рідної Штефеняки. І ми, і Перегрин Петро був теж. Було пару тих Чернянів є в Тошовичах.
2: А з інших сел?
1: А з інших сел ні.
2: Не було?
1: Ні. А я ж тут порозуміла, на Гавронах дуже є, Лемків, Гвізданові. Ще порозстелювали тих людей. A bida tej, ale to wszystko nie przeżyli. Był chłodziak doma. Za Niemcy był chłodziak. Wciekali mnie do lisa, liśmy noczuwali, bo nas zimali do roboty, mnie zimali. Żali do baraki, do babrunary, noczuwałem w barakach. Potem kazali nam kopaty 10 metrów długo. I na 1,50 m głęboko takiego kopu my kopali brunary. Ja i taki Trofko Matyczak z tego roku też, bo to ja mała, 17 roku, to my się znasz, że my wykopali Niemców, miniwe schody, klapka w nas po chorwecie, gud-gud, że my tak raz was zrobili. I jak... Czekaj, to było nam, czy to za miesiąc było, to dawali, albo szalejkę dawali, znasz, albo cukierkę, albo czekoladę za to, że robili, znasz, taką zapłatę dawali nic. A jak się ludzie robili, to znasz, to nakopali się tego kotu, matko woska.
2: A kiedy to było?
1: No to było jak wojna była, nie?
2: Ale to przed Ruskima,
1: tak? Przed Ruskima.
2: A pamiętate, jak Ruskie przyszły? Że Niemcy przyszły i Ruskie przyszły?
1: No to pamiętam, że przyszły i to wszystko chciały do Rosji, bo tam będzie raj.
2: A kilku ich przyszło do seła? Jeden, czy więcej?
1: Było ich dużo, tych Ruskich. Było.
2: I gdzie oni mieszkali?
1: Oni przyszli i przyszli, i potem zaś przyjechali. Nie mieszkali.
2: I odraz się ludzie podpisywali?
1: Nie zaraz. A jak tam nachwalili, jak tam będzie, to potem się zapisywali. Tak.
2: No ale jak to? Jeden pierwszy się zapisał i za nim inni iśli?
1: No, a jak? Taki Boniowicz, to był brat, to musi z Gauron Matycz, mojej bratowy, mamy brat Boniowicz, Osyp. To był najkomendant szutka.
2: Czom?
1: No był szutka win Horno.
2: A piszą sam?
1: Piszą. A jak my pan przyszedł do tego seła, to my piszę do niego, bo to tam moja wieczna siostra była za nim oddana. Tam piszła do siostry, nie? To tam był na stole to jak to się
2: Lenin.
1: Można go rzeczy.
2: Żeż to mał?
1: Mał go na stole, tak pił. Znasz, takie
2: pił Lenina.
1: Pił Lenina mał na stoi. Tam obraza nie było tych, że gdzie to był Osyp Boniałeś. A w innych chorzach to były obrazy ku typu Matka Boska i Rucznikami, gdzie było obłonienia, to do obraz. A win był Lenina na stoi. I przyszła, że paraskę, ja mam paras. A czego win ma tam Lenina? No, to bo win za nim był, bo win go ściak tu, na taką widu naszą. Tak mu chwalił, że tak będzie dobre, a potem płakał. Ale to słuchaj, oni od razu przeszli na komunistów. Byli, że tak, to było dobre. To mali szutko. Котрий перейшов на комуністу, тому було добре.
2: Значить, що мали? Їдло?
1: Їдло мали. Їм було швидко вільно. А тому другому не вільно було, але я б коспідів, бо ані шати. Так було.

0: Tako bolo Rusko i naša bolo tako mudro bolo ljudi, a ne bi še mudro mala, ja bolo hupa.
1: A što povedate, že oni še kolisali?
0: No ti gadam, že tako mali v tichu, že jihaju do Rosiji, to še kolisali, navet babi še kolisali stare. Tak, dvi, jen i tak huštale še na tih, na houzi, na drevach.
1: Tak ste zapamjatali?
0: Dobrim, ešte tak gam, babi mali široke kabateni, mali davno babi majtko. Ти знаєш, що діти, як ще сміяли з того житко, а їх не було. Бо такими людьми з такими.
1: Але що їм прийшло таке до голови?
0: Ну, не мам поняття, що такої всіх мали.
1: Ні, але ж вони так пішли вшитки до Росії. Що тих людей напало?
0: Ну не, ну нахвалили їм, що, що там буде, знаєш, як розмаїш. Буде мати добродість велику, а там не мали що їсти, траву їли.
1: No ale jakby dnes prišiel jakýsi agitator tu do vás, neznám, młodym, čo si opovídal, to dumáte, že oni by píšli?
0: No ale, kotri nechťu, to nepíšu, a kotri chťu, to išlo vy už. Ešte druhú obuntoval.
1: Dnes oni opovídajú, že oni všetky byli deportovaní. Že všetky prišli, ich vyšmarili zo sela, deportovaní byli.
0: Ne, nesúchali. Prišli, bo ja na tým zobraniu tiež sme chodili, nie? Čo tam oni gadali, to chvalili tie rúzne čuda, čo im tam bude, ešte jak budú mať dobre, že oni tu, že vy tu bydujete a tam tak, také máte bohatstvo. Nachvalili, nachvalili, koli bortáko posúchali i píšli.
1: To bolo jako se zobranie, či ľudí zo sela?
0: Tak, bolo zobranie všetkých. I kotri chtieli, to sa písali, a kotri sa popísali, a kotri nie, tak sa kto tu chodili, to sa popísali. I tých namavľali, že by sa písali. Ale to ty už nepíšli i nie zastali. I tak bolo. To nie tak bolo, že ich tak nás tu, bo nás vohnali na záchyt. Normálne, prišli tam, za týlko máš sa pozberať i vnosiť. A ich nie. Tak bolo. Môžeš vyjať, koho chceš, co ja tak bolo. Dobrý pamätam. Že boli bortáka. A potom plakali tam, Hirko plakali. Jak na Ukrajine boli to, ale sa im kazali písať, ne znam kde, či na tých komunistov, či ne znam na jak. To jak sa nezapíše, že zavisili, zabili kota i zavisili pred dvermi. I jak sa nech píše, že tak sa ti stane, jak i tomu kotovi. Tam je Paraska opovídala, že tak robili z nimi.
1: Ale už tam na Ukrajine?
0: Na Ukrajine. Nie tam všude, raz som tu.
1: Ja. No ale to tie ľudia, ešte jedno. Bo to tie ľudia furt besidovali i v nás tak besidovali, že oni sa nepísali do nejakej Ukrajiny, len oni do Rosii išli.
0: No, do Rosii. No do Rosii, ale ich dali tu.
1: No ale to byli jaké ľudia, što Rosiju kochali, či što? O što chodili s tom Rosijom?
0: Ja môžu znať, či oni tam znali koho, že sa písali. Nem poniaťa. Toto ti nepoviem, bo neznam. Písali sa aj, bo im neobyčovali tam čuda, že bude. Chvalili všetko, čo tam bude. Že tu majú bydu a tam majú dobrodoc.
1: Kilko tých ľudí z Čarnoj tam píšlo?
0: Hynne píšlo, duže bars. Neznam te kilko povieste píšlo.
1: Pil seba?
0: Píšlo, kúpa ľudí.
1: A zo Šnitnic?
0: A zo Šnitnic, ty tak samo kúpa píšlo. Kúpa, chodžu, že pozostalo
1: pustí. Brunár?
0: Brunáre chobali. Menšie chobali. Ale štárno píšlo hymne. Bo ja znam, ja sklenkivku jichali perše, bo ešte teraz je to ta, tam, kde še nás Janek oženil, tak gadala, že jej či tyž brat pojíchal. Ale že sa vernú. Kde si povtíkali zdarovo, bo uvidíli, že už bude žlý, že povtíkali. Perši raz to, oni toto perši raz to išli ochotno. No. A toto už druhý raz, to už prišli delegáte, do delegáta vyše zvali, toto už to prichodili i tam obyčúvali z horu i chvalili, jak tam dobrý. A ono, dobrý bolo. Što ľudia plakali, púchali z hovodu, nemali što ísť.
1: No a, okej. Wyste z domu Matijczaczka.
0: No.
1: Po Matijczakach. No. A gdzie ste w Czarni żyli? Wyże chory, nie znam, wyższe nad cerkwą, czy niższe, gdzie to, tu, z którego kińcia?
0: Tu z dołu. Jak się wchodzi do Czarnoi, to jest, tam jest kres stoi taki zeleny na mojego brata, Mitrofana, to, co był w Gizdanowi. I tam jego chyża stoi jeszcze, Mitrofana. To był tak, jedna chyża, druga, trzeci chyża jeszcze do Czarny przychodziło, tam chyża taka, nasza studnia jeszcze jest. I to od pola chodzi do naszej studni po wodę. Bo to był tak, mi brat się ożenił tu i tu była doryżka, a my tu zaraz mieszkali. Nasza chyża nie tam rozebrali, stara była. I on studnia została. I to kres był nasz trzyramenny. I to Polaków, jak tam przyszedł, i żalej, i odpłotynali to trzyramenne. Rozszelili jeden ten, a to znowu popinali to z jednej strony i z drugiej. I do roku oboje pomierali. I czemu tam byli?
1: W którym? W sorokowym roku? Tam w piątym, szóstym, tak? To było jeszcze przed Weselinią?
0: Nie, teraz, kiedy my się wrnuli. Jak my się wrnuli, bo odtali z Wartoszowa do Szynieniczy, nie? No teraz my przyszli, to już tam jeszcze siuta żył, ale jak my przyszli, jeszcze byli to tyło. Trzy ramienne kresa, potem już nie było i potem pomierali oboje. Więc tu z dołu my mieszkali, my doliną mieszkali, naszą testy.
1: A maliście szkołę w Czarni?
0: No.
1: Chodziliście do tej szkoły?
0: No a jak?
1: Wo winu, czy przed winą?
0: Od początku.
1: A przed winą jeszcze?
0: No pewno. Jak ja zaczęła chodzić do szkoły, no to to była szkoła, ja znam, kiedy to było przed winą, no.
1: A jak was wczyły, po jakomu?
0: Wczuli nas po polsku i po ukraińsku też, jeszcze i po niemiecku nas wczuli.
1: To po wojnu?
0: No.
1: Czy przed wojną?
0: Przed wojną było po...
1: Po rusku? A po naszemu wczuli, czy nie? Nie.
0: Po polsku. Po polsku wczuli od razu.
1: A po ukraińsku kiedy?
0: A potem po ukraińsku, aż potem było, jak przyszedł taki nauczyciel obszarski się pisał. Nie znam, on na Wojcicy Łotka albo to jeszcze po ukraińsku i po niemiecku też nas wczoraj.
1: I była tam szkoła, gdzie była, tak?
0: Tam szkoła, gdzie była. Jak ja pamiętam, to tam...
1: A cerką?
0: Cerką też.
1: I służył świaszczennik?
0: Chodził z Brunary, to jeżdżał. Na plebanie miał Brunary, a dojeżdżał do Czarnej.
1: I jak służył? Każdą niedzielę?
0: Nie. To jak mało de, to czy druga niedziela była, czy trzecia, jak tam bupało, nie, ale przychodził. My chodili jeszcze do Brunary, do cerkwi.
1: Aha, że jak nie było tu, to stajesz
0: do Brunary. Do Brunary, no.
1: Da jak daleko było to tamtej cerkwi z Czarnej?
0: No daleko, ale nie był wiesz, że nic.
1: Byłem, ale się was widuję. A nie pamiętate, jak to przyszło, to jak to ludzie kolisy żyli, nie bali zegarki na przykład, to jak znali, że mają dity do cerkwi, na którą godzinę?
0: To już jak musi znali.
1: Czy zadzwonili dzwonami, czy jak?
0: Nie zadzwonili, oni znali w kotry, jaki to, ja nie znam, jak to ludzie to żyli, nie? Że nie było ni zegara, no bo nie było. I ludzie stawali i do cerkwi wyszli i do roboty. Tak żyli i żyli. Bez niczego. Nie było zegarki.
1: Nie musieli.
0: A jak było południe, to jak byli w roboty, jak stali prosto, jak była cin, prosto to znali, że jest 12 godzina. Taki był zegarok.
1: No to małe godziny.
0: Małe godziny na tym, że na cini.

chytra bobrunka. Bobrunka Amarillo sobie bezstarostno politowała tu i tam, cieszyła się z krasnego dnia. Od samego rana mala dobrą dziaku i każdemu, kogo strytela, dawała to znati. Ach, jakim to cwit krasowany, podumala si naradowana, że sa narodila jak raz tu, w przyrodzie, a nie da gdzie na betonowym sidlisku. Naraz sa przed nią u trawy coś zabliściało. Co to le może być? Čudovala sa bobrunka,

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LMFM. Z tej strony Seweryn Kosowski. Witam was kraśni kolo słuchania audycji Trójświty w wtorek 13 żółtnia 2026 roku. Holosycia głowam studio z Wrocławia. Budu z wami do 21.30. No i nadzieję się, że sobie to wieczór z Radiem LMFM przyjemno prowedemy. Że i wy budete zadowoleni z tej muzyki, jaką im dneska dla was zrychtuał. A kiedy wam się dasz to lubit, tak piszcie do nia na seweryn@lm.fm. Oczywidno, kiedy wam się dasz to nie lubit, tak tyż napiszcie. Każdą krytyczną zauwagę sobie do serca beremy. Dorosłacze, także to zapraszam. Zaczynamy dzisiejszą audycję Trójświty.

słuchaj, słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

0: Iwertam guwam, drodzy słuchacze, dnes 13 den żołtnia 2023 roku. Kole sobie tak posmotrymy do czyseł, do kalendaria. Dneska mamy 286 den wroci do kincia lyszad nam sialem 79 dny. Żołten rachuje 31 dny. Pamiętajcie, że tako jeszcze 2,5 tygodnia nam się lyszyło do tego, kole budeme probacz tam zmieniaty czas z tak zwanego litniego na zimowy. Ja toho barsne lublu. Zdaje mi się, że to kus głupę bodaj w dneśnich czasach 21 stoliciu, kiedy to wszystko się zmieniło. Docia się zmieniło. Probaczcie zas. No ale jednak to czas zmieniamy. Hej, a wy probaczcie za mój hołos, jak czujecie tyżniem o tym bisiduło, że kusiem się ze studiu taki rezultaty toho perystu dżynia tej choroty do dnes mam, no ale nadzieję się, że już pomaleńkę w następnych programach kolesia poczujemy, to budę te uśnia lipsze tak naturalno odberaty.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших рідних карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць і життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

kalendarium, a Asunto Medżeńczyma dnes Dańko, Faust, Florenty i Gerald, Geraldyna, Teofil, Wasyl, Mykołaj, Maurycy i Karpcy, Januar. Kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu. Dnes Medżeńczyma Światko Grigory, Michał, Prokop, Petro, Aleksander, Wasyl, Aleksyj, Petro, Symeon, Seman, Cy, Aleksandra. Także to dnes wszystkim świadkującym solenizantkom to solenizantom. Na mnogo i błahelita przyjmujte. Szczere żołania, wszystko już to najlepsze. Żeby wam się weło, żebyście byli szczęśliwi i żeby wam radia LMFM wse dobri odberali.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

No i witaj te po przerwie. Nadzieję się, że muzyka, jak czujecie wam się lubi, ja się staram taką muzyką dobierać, żeby ona była pro was dobra. Do rozmacze jeszcze zazeramy sobie do kartki z kalendarza na tak zwany netypowy świata. Między innymi Agnieszkę, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Kraks powiązanych z żywiołą, jak każdego roku może nas triczaty z tymi przypadkami, między innymi jak z tych tornad, pożarów bliższych. No, pierwszy raz to den był świadkowany w 1989 roku. Organizacja Zjednanych Nacji to przyjęło, a w Polsce ono tako jak raz od 2009 roku desy tam do kalendaria głoszło. Okrem tego, dnesko den medycznego ratownictwa, tak że to wszystkim medykom, ratownikom żyłamy. No, w tej nielegkiej roboty, w tych nielegkich czasach wytrwałosty, no i tego, żeby wasze pensje iśle furt do góry. Okrem tego, Międzynarodowy Dzień Chodzenia w Gierku, to też dnes, tak że to kiedy elegancko chcecie wyglądać, to gierok. Cyta, jak bisidują na pierwszej szczyni ancuk, sobie możecie wdity, pity, desy do roboty cyna i lipsze, może na sztodyn chodzite w gierku, tak to udy. Jak lem prydete dochyć, to na pewno ciszyte się z tego, że sobie takiej swobodnej dres wdijete. Dorosłacze, to dumam główny takie dny typowe dny świata, jak ja chodził dnes wam powisty przypomnuty. A my idziemy za dalszą dobrą muzyką o paru minut wernu i sobie posmotrymy, o kotri to nam się zaran sereda zacznę, a zaran już den uczytela, den edukacji, także to wszystkim uczytelkom, uczytelom zaran budeme lem od rana żełaty.

0: No i dorozlacza. Wertam głową, jak im obiciał. Zaran z chisonci ohodyni 6:59, zahid ohodyni śmnaceti 44, den nam się oczywydno korczyt. Dołhi zaranicznie hodnia to 10 hodyni 45 minut. No a zaran den uczytela, den edukacji, świato edukacji. Takż to ja już dnes z toho miścia choću wszytkom uczytelkam, uczytelam, predo wszytkom uczytelkam, uczytelam limkiskoho jazyka, tym jakie się trudiat na naszej nacjonalni nywi, żyłaty wszytko o co najlepsze, duże szczęścia, radosty z tej roboty, duże radosty i w tych zdity, z uśpichy u tych dity. No i takoj sztodennej prosto poczucia sztodennego, sztodennej powinności, że robite dasz to ważne, dasz to barścinne. No a na koniec każdemu chybel uczytelowy toho trzeba żyłać, żeby wasze pensji tak samo išli w horu, żebyście mali satysfakcję, choćby i w tym, że kiedy robite poriadną robotę, tak żeby to te pensji były poriadne. Toho wam żyłam. No a my idziemy za dobrą muzyką. Teprve proponuju dla vás Štefana Šteťa v takom vykonaniu s Hektorom.
1: Do dlhšie roky vám želám jesť nahodu vašeho krásneho jubileja, mycného zdravia, veľu šťastia, úspichy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Dorozumacie do Was wertam, no i smutna informacja, ale dumą, że większość z Was już proniu znaje. No, że wczoraj, jak raz wieczorem informowaliśmy o tym i na portalu MFM podawaliśmy wist, że odyszedł do wieczności blażonej pamięty Adam Barna, cyrkowny dziacz, ta pisatel, to sochrany falat historii Lemkowyny. Taką na setnym roku życia dobyło serce pana Adama Barny do uchodźniego diaka prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy, pisatela, historyka, jak zawdiaka kotroho kmyszkam historii medzieńczy ma seł, ludy, podi, peretrwają dla dalszych pokoleń. Adam Barna wrodził się 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne, gorlicki powit. Takoj pochodu z tego pokolenia doświadczonych, no, dnes mamy 2026 rok, wrodził się w 1926 roku. Możesz powiedzieć, że to jeden z tych poślednich z tego pokolenia, który rodził się jeszcze w 20-tych rokach, który to dozrywali na Lemkowyni, który pamiętali Lemkowynu jak dorosły, bo prosto no, dorosły na tej Lemkowyni w tym dozrywym wieku. A i akcja Wisła, jak przyszła, no to prosto wypadło Adama Barny rachuale 21 roku. Ale przed tym akcją Wisła był smutny czas i borby w Czerwonej Armii. Smutny czas bisiduju, bo nic w tym fajnego, że się idę na wojnę i się na froncie wojuje. Jak tak zwany dobrowolec, po tym po powrocie do Czornego wkazało się, że bilszist jednoselczan była preselena na radiańską Ukrainę, jak raz rodyna Barniu ostała. No ale wnet przyszła akcja Wisła i 1947 rok, 10 czerwca, jak raz Czorne było wygnane, a rodyna Adama Barny i sam Adam Barna był deportowany na zachodniej ziemi powojennej Polszczy. Naszła się rodyna Barniu poblisko riki Odry w Chobieni, do Osoleno i jeszcze paru innych lemkiewskich rodyn. Tu trzeba zaznaczyć, że Adam Barna był medzieńczyma też jednym z tych, którzy brali uczest w 1934 roku w poświadczeniu sławnego pamiętnika Talerchowcia i odciowy Maksymowy Sandowyczowy w Czornym. W czas torżestwa, które było przy tym i nacjonalną manifestacją, przysłuchował jak 7-letni chłopec. Adam Barna był prawdopodobnie poślednim żyjącym świadkiem tych podii. Przypominam, że nie tak dawno, bo tak dwa roki temu umarł Dymitrij Sabatowy z Dołohoho, jak i tak samo propagował pamięć tamtych dni i też był uczestnikiem tego sławnego poświęcenia z 1934 roku z Czornego. Systematyczną robotę na cerkowni Nywi zaczął Adam Barna na dobre już po 1947 roku i tako i na czużyni. Wspominał, opisywał taką historię, że był aczy przymuszony i składną dolą do tego, żeby prosto zaczaty diakułaty, żakułaty w cerkwi z przyczyny braku prawosławnego świadczennika rymokatolickiej to do odmowy pochoronu. Musiał odczytać stychy diaka i zapeczatać grip, że to wse robi świadczennik, pierwsze swojej babi, a pak strykowy, który pomerli w pierwszych rokach życia na czużyni. 14 listopada 1947 roku był świadkiem historycznej podii w Stodolowyciach, to dnes Studzionkę na Nyżnym Szlesku, gdzie na praznych świętych Kosmy i Damiana było odsłużone pierwsze prawosławne bohosłużenie dla oselenych na zachodzie Polszczy Lemkiu. To gdy to bohosłużenie odsłużył otec protojerej Dymitrij Chylak, no z jakim jak raz Adam Barna ma i to tu stycznist. Otec protojerej Dymitrij Chylak, jak znate, był i diaczom nacjonalnym na Lemkowyni, medzieńczyma, ministrem wnętrznych dziół Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od 1952 roku Adam Barna żył w Lignicy, tam i przez dziesiątki elit był diakom w cerkwi w Lignicy, tak i do oseny swoich roków. Przede wszystkim też pisatel i autor nieocinanych publikacji i tu możemy wspomnieć na jego nieocinany knyżkę. Medzieńczyma to typ początkowy, jak Żarty i opowiadania, Narodny Wesilny Przyśpiłkę, ale też to typ monografii, przede wszystkim Seł, Kawalczyk Ternistej Historii Seła Czorne, dalsze Izby i Byliczne, dawno i Teper, późniejsze jeszcze Knyżkę o Peruńci, o Boguszy, ale też ważna knyżka wydana w jedno też uzblażonej pamięty Fedorom Goczom, poświęcona Lemkam, że brali uczas w II światowej wojny, pinachłowką Lemkę w borbie za swoją i ne swoją swobodu. Było to oczywiście bilsze, było bilsze tych dopisów, opracowań, knyżok, nie wszystko ohodeniem te prawą powiste, ale przede wszystkim zaochoczuję, żebyście zaszli na portal MFM, tam jak raz się wkazał wczera mi wspominowy dopis, biografia Blażonej Pamięty Adama Barny. Tak sobie to proczytajte. Lem, dodajmy sobie tiłko, drodzy słuchacze, że pochoronne bohosłużenia zaczną się w najbliższej czwartakoj o dwa dny, to 15 żołtnia, w prawosławnej cerkwi Woskresienia Chrystowego w Lignicy o 18 godzinie będzie osłużony parastas, a następnego dnia w piatnyciu, 16 żołtnia o godzinie 9.30 w Lignickiej cerkwi będzie osłużona zaopokijna liturgia, a pak pochoron odbude się na cmentary w Rudni, tak co z Lignicy do Rudnoj pokijny Adam Barna bude odwedeny na tamtyszni cmontir w Rudni, pochoron w Rudni blisko godziny 13. Detali hledajte na naszym portale. Ja lem dodam od sebe, że to i o chwilku poczujete w Radiu Lem FM, że w 2018 roku Adam Barna osobisto mene zaprosił do swojego mieszkania i jego jak raz żalaniem było передати Biblioteci Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i redakcji Lem FM knyżkę. Jedną z tych knyżek, sredyną z tej knyżki z specjalną dedykacją dla Radia Lem FM od autora Adama Barny możecie jak raz widzicie w tej statyż, to na naszym portale. No a teper jeszcze paru słów od Blażonej Pamięty Adama Barny. Dumam, że kus taki zapowid, totoż to dumam, że teper, dekotry z nas budą barży doczyniać jego robotu, totoż to po sobie lyszył, to je neocinene jak raz w ci nasi lemkiujski pamięty. Posłuchajte. No a od sebe i dumam od wszystkich, dziękujemy wam, pana Adame, za waszą robotę.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiwskie oczywiście. Chcę передати dla radia moją książkę wydaną, która jest pisana z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tą книжку дотерли до людей, котрі надходять, бо ми старі ж зостали і ще ж викінчаме, а тоті книжки, котрі я написав, то уважам і думам, що суд барс потрібне молодому поколінню, не за то, що суд, а за то, що суд і по-лемківську, і відбивають правду, велику правду. Я ще старав писати лемправду, не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжок. І видав їм їх коло 20 штук. Пото, щоб читали Лемко. Але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемки в борбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга із Білична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о Лемках, як о Лемковині і Лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tu vám kinské radio.
0: Lemkiewski hovos v tvojich hrzech.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I doroslače, ja się nazywam Woleńkę, budu praszczał, czuły sta audycyju Tri Świty w radiu Lem FM. Nadiusia, że wam się to ta audycja lubiła, nadiusia, że jesteś się dasz to ciekawe diznale. Pamiętajcie, że gramy dla was w każdej roboczej den, a i nie w każdej roboczej den, bo i w sobotu, i w nedilu premierowe audycji pro was zwuczat. Zaran, sereda, sereda na tyżnia, tak że to wszystkim wam żełam. Uśmiechu w robocie, no i siły do tej roboty, bo to nielekkie. Striczamy się w czetwer, koleja za z wami budu w audycji Tri Świty z Wrocławskiego studia. Majte się dobry, majte się szumni, dobranicz. Zdrawy wszystkich Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerom.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejbyk premieruje.
6: Rad by drużbą
7: buty.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcę pozdrowić wszystkich Lemkivčanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają ze mną, mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hrži.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku, tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyśleć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie, ciasunku, i nie, niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dlatego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana z pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe, czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje?
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, absolutnie czym jest tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowalnych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak, którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych od, no, mówiąc o Austro-Węgier, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach. Mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków. Tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się, bo uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos, jeśli... Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuję troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie, poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, było elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no, śmiesznych, tak, bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna, inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny, czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci, było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości, możliwości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy... musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, czy być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje, tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy, trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który mam wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków, urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw. Ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje, jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
2: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy. To ta trudność w określeniu siebie, natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie, do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. Teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowanie różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte. Po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
7: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
2: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
7: państwa
2: tylko mówić.
7: Wola.
2: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia, popraw mnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, które w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowinie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też, że to wszystko to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
8: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to, te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych. Osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci, już do tych dzieci, dzisiaj dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, w zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci. W domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał, już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu. Nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej, naukę utrwalania języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jakby odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnego kształcenia na różnych poziomach.

0: w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę Państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę mu wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania. To jest pewnego rodzaju fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska Łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
1: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem. Bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że jakby nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza

0: ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała w wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
1: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców. I właśnie dlatego powstał projekt Faj po swomu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku, ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
2: Michale, coś chciałbyś dodać?
3: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Kliński skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie, jak osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, jest tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Mówię, jak to, przecież jest specjalny transport. I później przychodzę, ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ścian. Bo tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo, ale to, proszę państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
2: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
3: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
2: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jako poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
3: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź: a jacy to są łemkowscy artyści. Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
2: No, w kontekście Romów mamy muzeum
3: Mamy też Małgosię Milgetas i za sprawą trochę Małgosi Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne. Bardzo ważne. Zaraz oddam państwu głos w kontekście politycznym. Natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz. No przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
4: Odpowiadając na pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy. Bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my, jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łemkowskiego? Proszę państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego... Ja mogę mieć, przepraszam, na wstyknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I profesor, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł, kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli, no właśnie, sąsiedzi z zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne, ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000 otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie... Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc... Proszę państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne, tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takich jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny przynajmniej wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszością narodową i etnicznym, wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
0: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład w związku z Dniem Rusinów Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość